0: Radio Centrum. Największej roka w mieście.
1: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.

アメリカ。

podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.

0: audycja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

4 minuty po godzinie 7 Rainbow, I Surrender. No, piosenka o poddawaniu się w momencie, w którym mamy początek poniedziałku, może nie nastrajać dobrze, ale spokojnie, my nie będziemy się poddawać. Krzysiek Walter-Konek przy mikrofonie, zaczynamy głowę do góry. Bardzo mi miło, że włączyliście Radio Centrum. I co, będę was budził, a jeżeli już jesteście obudzeni, to przynajmniej będziecie mieli serwowaną dobrą muzykę. Jestem z wami do 10, no i ahoj żeglarze, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Oceanów.

To oczywiście The Offspring, Come Out and Play, 12 minut po godzinie 7. No i żeby pobudzić wasze głowy, mam dla was konkurs kreatywny. Konkurs na najbliższą scenę w centrum. Konkurs na koncert zespołu Damask, który łączy ze sobą wpływy doom metalu, folku i etno. Myślę, że to może być dla was coś ciekawego, jeżeli lubicie w grymasie zadowolenia z dużej ilości basu wykrzywić czasem usta, tudzież lubicie klimaty właśnie etno, folkowe, tudzież lubicie po prostu smutną muzę, no to myślę, że w Damasku się odnajdziecie. I jako, że dzisiaj jest Światowy Dzień Oceanów, wilki morskie, no to, bo wiecie, wilki morskie i Dzień Oceanów to się wszystko składa dobrze w Radiocentrum, no bo jesteście oczywiście na falach naszego radia, więc tutaj jak najbardziej ten ocean się zgadza. No i żeby zdobyć wejściówki na Damask, który zagra w ramach sceny w centrum już 18 czerwca, czyli niedługo, w czwartek, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie następujące. Uwaga! Jaka ryba najbardziej przyda się stolarzowi? 515, 515, 982. Jaka ryba najbardziej przyda się stolarzowi do wygrania wejściówki na zespół Damask, który zagra 18 czerwca w ramach sceny w centrum. A jak panowie grają pięknie, to już teraz możecie się przekonać. All you need is. A ja pytam, jaka ryba przyda się stolarzowi?

23 minuty po godzinie 7 Laocze i Wojenka. I jako, że Wisła została wywołana, to czas na przegląd poranny. Przegląd prasy lubelskiej. No to zobaczmy, co tam się nad Wisłą działo. No i nad Wisłą, czyli konkretnie w Janowcu, było rycerskie widowisko. To była inauguracja jubileuszu 500-lecia zamku w Janowcu.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne stypendia obejmujące pokrycie pełnych kosztów nauki w lubelskim Liceum Paderewski, w tym zakwaterowania i wyżywienia. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej i Was interesuje ten temat, być może jesteście w grupie docelowej, to odsyłam na dziennikwschodni.pl. I na sam koniec informacje pirackie. Jako że dzisiaj mamy Dzień Oceanów, to oczywiście piraci muszą się pojawić. Tym razem będzie to pirat drogowy. Włodawa, ach, lubelska stolica imprezy. I uwaga, latarnia z numerem 13 w Okunince stała się bohaterem kronik policyjnych, ponieważ to ona zatrzymała uciekającego przed policją pijanego 19-latka, który wcześniej niszczył i taranował wszystko, co spotkał na drodze. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, które pokazują, że naprawdę tutaj 19-latek nie miał żadnej litości dla rzeczy, które wcześniej przejechał, to możecie zobaczyć zdjęcia i cały opis zdarzenia na kurierlubelski.pl. No to do prasy będziemy wracać za 2 godzinki. No, a ja przypominam w ramach piractwa, że pytam Was dzisiaj o to, jaka ryba przyda się stolarzowi najbardziej. Piszcie 515-515-982 do wygrania bilety na najbliższą scenę w centrum, które już 18 czerwca. 515-515-982. Jaka ryba najbardziej przyda się stolarzowi.

0: promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej oka w mieście.

20 minut do godziny 8. Don't stop believing, not journey. No ja nigdy nie przestałem wierzyć, że wy jesteście zdolni i zdolne. I to się sprawdza. Pytałem was o to, jaka ryba najbardziej przyda się stolarzowi. No i chyba wszyscy jesteście po prostu po obróbce drewna, bo odpowiedzieliście bardzo dobrze. Dużo osób napisało, że jest to oczywiście ryba piła. No to pozostaniemy przy rybach przydatnych. W takim razie powiedzcie mi, drodzy słuchacze, jaka ryba przyda się Kowalowi? 515-515-982 i nie chodzi bynajmniej o Tomasza Kowalewicza. Nie. Jaka ryba przyda się Kowalowi? Tutaj chodzi konkretnie o takiego kowala, co kuje żelazo, czasem póki gorące. 515-515-982. Jaka ryba przyda się Kowalowi? No i to jest konkurs, w którym możecie wygrać bilety na Damask, który wystąpi na scenie w centrum już 18 czerwca, który łączy ze sobą doom metal z folkiem etno. Także zachęcam do zabawy, do wzięcia udziału i do ruszenia swoich szarych komórek.

Zegar pokazuje, że już pozostało 11 minut do godziny 8, a to było U2 American Obituary. No to przechodzimy do tej Ameryki, jeżeli już to wywołało. Dzisiaj ważna rocznica. Szanowni Państwo, 1999 rok, mnie jeszcze na świecie nie było, ale część z Was zapewne, być może większa nawet, pamięta ten rok, że on się wydarzył, po prostu był. Nie wiem konkretnie, co może w Waszym życiu się zmieniło wtedy, czy to się wydarzyło na świecie, ale wydarzyła się bardzo ważna rzecz w muzyce. 8 czerwca 1999 roku Red Hot Chili Peppers wydało swój najlepiej sprzedający się album i zawierający chyba największe hity, Californication. Ukazało się i sprzedało się w 15 milionach kopii, z czego 7 milionów w samych Stanach Zjednoczonych. To 7 album grupy. No i John Frusciante wrócił wtedy do grania z Red Hot Chili Peppers. I jak to im wyszło? No wyszło im wspaniale. 27 lat tego albumu. No to trzeba uczcić piosenką urodzinową oczywiście. Californication od Red Hot Chili Peppers na naszej antenie. Uczcijcie sobie, puśćcie sobie ten album później po powrocie z pracy, żeby uczcić jego urodziny. Zapraszam do świętowania.

0: Minęła godzina 8, a więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Kolejne roboty drogowe w mieście opóźnią kierowców. O tym za chwilę. Powiemy też o starcie sezonowego połączenia do Bułgarii oraz sytuacji młodych na rynku pracy.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Drogowa rewolucja przyniesie spore ograniczenia. Od dziś w związku z prowadzonymi pracami przy budowie drogi dla rowerów wzdłuż Alei Warszawskiej i Zatoki Autobusowej w rejonie ulicy Czeremchowej, drogowcy całkowicie zamkną wlot z Alei Warszawskiej w ulicę Czeremchową. Wykonawca przystępuje tam do przebudowy skrzyżowania, co zmusiło robotników do wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ekipy budowlane powinny uporać się z tym etapem robót do 15 czerwca. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i uważne śledzenie tymczasowego oznakowania. Nowy hit letniego sezonu na Lubelszczyźnie wystartował z kompletem pasażerów. Mieszkańcy regionu zyskali błyskawiczne połączenie ze słonecznymi kurortami Morza Czarnego. W minioną niedzielę lubelskie lotnisko oficjalnie zainaugurowało tegoroczne rejsy do bułgarskiego Burgas. Zainteresowanie podróżą okazało się ogromne, ponieważ niemal wszystkie miejsca na pokładzie pierwszego samolotu zostały natychmiast wyprzedane. Podróżni mogą teraz dotrzeć na bałkańskie plaże w zaledwie 120 minut, a loty zaplanowano dwa razy w tygodniu, w czwartki oraz niedzielę. Pierwszemu wylotowi towarzyszy wyjątkowa oprawa z udziałem zagranicznych dyplomatów, połączona z regionalnym poczęstunkiem oraz pokazem tradycyjnego folkloru. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zderzenie marzeń z brutalną rzeczywistością? Tak wygląda start młodych Polaków na współczesnym rynku pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wyłania się paradoks. Choć aż 67% osób w wieku od 18 do 29 lat marzy o przekuciu swoich pasji w zawód, to aż 83% uważa, że brakuje im przestrzeni na swobodne eksperymenty i szukanie własnej ścieżki.
2: W danych szczególnie mocno wybrzmiewa wątek finansów. 2/3 osób w wieku 18-29 lat uważa, że pomoc finansowa na starcie pomogłaby im w rozwoju zawodowym. Nie chodzi więc o brak odwagi czy pomysłu na siebie. Często problemem jest brak warunków, w których można ten pomysł sprawdzić.
1: Zauważa Anna Goroń, ekspertka PR w Pracuj.pl. W odpowiedzi na te alarmujące dane rusza projekt Grant, w ramach którego Pracuj.pl rozdaje aż 500 000 zł na realizację zawodowych pomysłów młodych talentów. Laureaci programu otrzymają nawet po 50 000 zł. Zgłoszenia do tego programu trwają tylko do końca czerwca, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora.
0: Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dostaliśmy od naszego słuchacza informację o tym, że na Bohaterów Monte Cassino doszło do stłuczki na skrzyżowaniu w stronę Leclerca na przejściu dla pieszych. Prawy pas w stronę ronda jest właściwie nieprzejezdny w tym momencie. A co poza tym w pogodzie? Obecnie 16 stopni Celsjusza i dzisiaj przez cały dzień będzie nam towarzyszyło słońce. Maksymalnie do stopni 24, więc będzie bardzo ciepło. Ciśnienie wynosi obecnie 1019 hektopaskali, a biometr? A biometr nam będzie dopisywał. To będzie ładny dzień, chyba że ktoś liczy na deszcz. No to wtedy nie aż taki ładny, jakby się chciało. O deszcz należy się starać i mam nadzieję, że też niedługo wystąpi, ale jeszcze nie dzisiaj.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Tu Akademickie Radio Centrum. Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie. Niezmiernie mi miło, że razem z nami, z Radiem Centrum jesteście i razem ze mną, bo to jest oczywiście Głowa do Góry, czyli poranny program naszej pięknej stacji. Jesteście dzisiaj na falach Radia Centrum, jak wilki morskie, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Oceanów. I zaczyna nam bardzo radosna dywizja Joy Division następną godzinę, a ja jestem z wami do 10:00.

Bajka w piosence Pytanie. No i moje pytanie zadane wcześniej to było pytanie dotyczące tego, jaka ryba przyda się w pracy kowalowi. No oczywiście odpowiedzieliście bardzo dobrze, że jest to ryba młot. Kilka odpowiedzi znowu się posypało, więc gratulacje. Mieliśmy rybę piłę, teraz mieliśmy rybę młot, to odchodzimy od ryb. I dlaczego dzisiaj pytam o te wszystkie zwierzęta wodne? Ano dlatego, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Oceanów i dlatego, że mam dla was wejściówki na zespół Damask, który wystąpi 18 czerwca w ramach sceny w centrum. No i Damask gra takiego, no właściwie doom metal, połączony z etno, połączony trochę z folkiem i dodatkowo pochodzą z Gdańska, więc również z wodą mają dużo wspólnego. No i moje kolejne pytanie do państwa jest muzyczne. Będzie brzmiało, a właściwie brzmi. Który z polskich artystów w 71 roku wykonał i wydał na albumie swoim piosenkę o nazwie 10 w skali Beauforta? 515, 515, 982. Który z artystów wydał piosenkę 10 w skali Beauforta w roku 1971? Był to artysta polski, znany, no i właściwie też rockowy. Koncert Damask już 18 czerwca. Damask już teraz możecie usłyszeć w swoich radioodbiornikach, tudzież w innych, no nie wiem, gdzie słuchacie, bo może przez laptop, może w słuchawkach, może przez telefon. Ale Damask w tym momencie na naszej antenie. 515, 515, 982. Kto wykonał 10 w skali Beauforta? I jeżeli potrzebujecie zachęty na ten koncert najbliższy, to proszę bardzo.

0: 29 minut po godzinie 8, 29 minut do godziny 9. Jejku. Tu się zagubiłem, ale nie zagubicie się ze mną w wiadomościach drogowych na Lubelszczyźnie. O tym zapewniam w tym momencie. No i co tam się w tym momencie dzieje? Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S17. Tam ciężarówka wpadła do rowu. Mogą być utrudnienia w ruchu S17 pomiędzy węzłem Żyżyn a węzłem Kurów Zachodni w rejonie miejscowości Sielce na wysokości 106 km. Jeżeli wybieracie się tamtą drogą, to dajcie znać, czy dalej utrudnienia występują. Remonty dróg w Lublinie. Aleja Warszawska może być dzisiaj zakorkowana, ponieważ przebudowa trwa ścieżki rowerowej przy ulicy Czeremchowej oraz utrudnienia na Alei Kraśnickiej, ponieważ trwa przebudowa skrzyżowania z Głęboką i Nałęczowską. Poza tym, jeżeli chodzi o korki w Lublinie, w tym momencie troszkę większe notujemy na skrzyżowaniu, a właściwie przy rondzie Dmowskiego od strony Alei Tysiąclecia do centrum miasta. Jeżeli macie informacje drogowe, wypadki, zdarzenia, korki, dawajcie znać na 515-515-982. Na pewno przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis opony, OCAC i Assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Reklama.
1: Radio Centrum.
10: Najwięcej lokalnie!

19 minut do godziny 9. The Rolling Stones, In The Stars. No jeden ze słuchaczy odezwał się po moim tekście, czy po tym jak mówiłem o tym, że zbliża się kłótnia co do tego, czy jechać nad morze, czy w góry. No i napisał: witam, w przypadku gdy mąż chce jechać nad morze, a żona chce jechać w góry, nikt nie zabroni żonie zabrać nart na plażę. To prawda, ale również nikt nie zabroni mężowi wejść w klapkach na giewont, chociaż bym tego nie polecał ani nie sugerował. Chyba jednak narty na plaży są bardziej rozsądne mimo wszystko, chociaż dalej dziwne. Być może zasugeruję wam jakieś ciekawe aktywności na wyjazd. Kto wie? Pozdrawiam słuchacza serdecznie, tego bardziej plażowego.

0: 13 minut do godziny 9, czas na imprezę FM. Zobaczmy, co się będzie działo w Lublinie w najbliższym czasie. Zaczniemy od bardzo mocnej rzeczy, to znaczy 12 czerwca Lechia Nerka zagra swój ostatni koncert w Lublinie. Pożegnalna trasa tego legendarnego dla polskiej sceny artysty, i tutaj legendarny absolutnie nie jest nadużyciem semantycznym, zagra Lechia Nerka 12 czerwca o godzinie 20 w Fabryce Kultury Zgrzyt. Jeżeli jesteście związani z polską muzyką rockową lub z muzyką rockową w ogóle, myślę, że trzeba się tam pojawić. Następnie, dzień później, czyli 13 czerwca oczywiście, czyli w sobotę, w klubie Graffiti zagrają zespoły Slave Keeper, Hero Nerf oraz Hilo. Będzie to progresywne, heavy metalowe granie, no i Slave Keeper będzie prezentował swoją najnowszą płytę, czyli podwójną grę. Jeżeli jesteście zainteresowani heavy metalowymi brzmieniami i kawałkiem progresji, no to godzina 19 w najbliższą sobotę 13. No i na sam koniec informacje na temat innych brzmień, czyli darmowego festiwalu w Lublinie, który od 2 do 5 lipca pojawi się w naszym mieście. No i z tych takich rzeczy ciekawych, myślę, dla rockowych i metalowych głów będą na pewno Furia, która będzie grała zespół Kino, Tramhouse, Only Mess i goście, oraz na pewno Dialek i Therapy. Poza tym dużo innych artystów, którzy poruszają się w bardzo różnych klimatach muzycznych. Od 2 do 5 lipca wstęp wolny, inne brzmienia pojawią się w Lublinie.
1: Radio Centrum.

4 minuty do godziny, oczywiście 9. No i powracam do mojego pytania oceanicznego, do pytań oceanicznych, do pytań morskich, bo dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. No i powracam do pytania, które zadałem już chwilę temu, które sprawiło wam pewne trudności, tudzież sprawia, i mam nadzieję, że w końcu ktoś odpowie. Do wygrania wejściówki na najbliższą scenę w centrum, która już 18 czerwca, a pytanie brzmi... Kto wykonał w 71 roku, nagrał piosenkę bardzo popularną, polską, 10 w skali Beauforta? Czy znajdą się wśród nas wilki morskie, które tę piosenkę znają, polską, rockową, 10 w skali Beauforta? Nadsyłajcie 515 515 982. Dla prawidłowych odpowiedzi są przewidziane bilety.

0: Minęła godzina 9, więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Czy Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego? O tym za chwilę. Powiemy też o rozmowach dotyczących przyszłości cyfrowego świata oraz warunkach zakończenia wojny w Ukrainie.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Najważniejsze państwowe odznaczenie może zostać odebrane zagranicznemu przywódcy. Kontrowersyjna decyzja wywołała stanowczą reakcję polskich władz i dyplomacji. Dziś przed południem zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, aby na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego omówić kwestię odebrania tego wyróżnienia Wołodymirowi Zełenskiemu. Powodem tak radykalnego kroku jest nadanie przez ukraińskiego przywódcę jednej z tamtejszej formacji wojskowych imienia bohaterów UPA, co w Warszawie uznano za krok skrajnie godzący w pamięć o polskich ofiarach. Działanie Kijowa spotkało się z natychmiastowym i powszechnym potępieniem ze strony polityków, którzy zgodnie podkreślają, że gloryfikacja tej formacji jest dla naszego kraju nie do przyjęcia. Choć w stolicy doszło już do pilnych, zakulisowych rozmów z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy, w celu wypracowania dyplomatycznego kompromisu polska strona nie kryje głębokiego rozczarowania zaistniałą sytuacją. Mimo podejmowanych prób załagodzenia sporu, rzecznik prezydenta potwierdził, że zaplanowane na dzisiaj posiedzenie gremium strzegącego honoru orderu odbędzie się zgodnie z wcześniejszym planem. Odłącz rutynę, włącz wiedzę. Już 17 czerwca Lubelskie Centrum Spotkania Kultur stanie się Krajowym Centrum Debaty nad Przyszłością Cyfrowego Świata. Formuła drugiej edycji konferencji IT Unplugged przełamuje dotychczasowe schematy, dzieląc ponad 40 prelekcji na twardą inżynierię technologiczną oraz nurt skupiony na człowieku i liderstwie w kryzysie. Uczestnicy będą debatować m.in. o unijnych regulacjach AI Act, technologiach kwantowych oraz realnych metodach ochrony przed hakerami. Więcej o tym projekcie mówi Oliwia Wójtowicz, koordynator IT Unplugged.
2: To największa konferencja tego typu na Lubelszczyźnie. Spodziewamy się ponad 1000 uczestników z całej Polski. Na scenie wystąpią m.in. profesor Andrzej Dragan, Mateusz Kusznierewicz, Piotr Konieczny, Michał Sajdak, Maja Gojtowska, Wojciech Selika oraz Tomasz Osman, a także ponad 40 topowych prelegentów z całej Polski.
1: Poza tradycyjnymi wykładami organizatorzy zaplanowali sesję biznes speed dating oraz kameralne spotkania z prelegentami, stawiając na budowanie bezpośrednich relacji biznesowych. Za organizacją tego przedsięwzięcia stoi Urząd Miasta Lublin we współpracy z Fundacją Lubelska Wyżyna Przemysłowa. Szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia itunplugged.com. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na koniec informacje ze świata. Europejscy liderzy przedstawili warunki pokoju dla Ukrainy. W Londynie padły konkretne postulaty wobec Rosji. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy uzgodnili w Londynie 5 kluczowych warunków, które ich zdaniem mogą otworzyć drogę do zakończenia wojny z Rosją. Wśród najważniejszych postulatów znalazło się natychmiastowe zawieszenie broni oraz prowadzenie rozmów pokojowych w oparciu o obecną linię frontu. Liderzy podkreślili również konieczność zagwarantowania Ukrainie trwałego bezpieczeństwa, w tym wsparcia międzynarodowych sił pokojowych po zakończeniu walk. Kolejnym warunkiem pozostaje utrzymanie zamrożonych rosyjskich aktywów do czasu wypłaty odszkodowań za zniszczenia wojenne. Uczestnicy spotkania zaznaczyli także, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa Europy powinny pozostać przedmiotem konsultacji z państwami Unii Europejskiej i NATO.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piękna historia Maji Chwalińskiej bez happy endu. Polka przegrała w sobotę finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa z Rosjanką Miru Andrzejewą 3-6, 2-6. Tym samym Polka stała się pierwszą kwalifikantką w historii, która zagrała w wielkoszlemowym finale i jednocześnie czwartą Polką, która tego dokonała po Jadwidze Jędrzejowskiej, Agnieszce Radwańskiej oraz Idze Świątek. Pomimo porażki sam udział w paryskim finale jest dla Polki historycznym osiągnięciem. Wczoraj poznaliśmy również najlepszego tenisistę w rywalizacji panów. Aleksander Zwieriew pokonał w 5 setach Flavio Cobolliego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Dla niemieckiego zawodnika jest to premierowy tytuł wielkoszlemowy. Przejdźmy do siatkówki. Reprezentantki Polski pierwszy turniej w ramach Ligi Narodów zakończyły porażką. Podopieczne Stefano Lavariniego turniej w Nakinie rozpoczęły od 3 zwycięstw z Belgią, Czechami i Serbią. W ostatnim spotkaniu natomiast biało-czerwone mierzyły się z Chinkami. Dobra seria się niestety skończyła, a Polki przegrały 1-3. Kolejnym wyzwaniem przed kadrą Lavariniego będzie rozegrany 17 czerwca mecz Ligi Narodów z Bułgarkami. a już w tym tygodniu swoje zmagania w rozgrywkach o tej samej nazwie rozpoczną podopieczni Nikoli Grbicia. Biało-czerwoni w premierowym turnieju zmierzą się z Kubą, Słowenią, Japonią oraz Ukrainą. Więcej o tym usłyszycie już dzisiaj o godzinie 18.30 w programie Po drugiej stronie siatki. Zapraszam na niego w imieniu swoim, Michała Chrapowickiego oraz Bartłomieja Płoszaja. Na koniec sporty motorowe. Andrea Kimi Antonelli znowu pisze historię Formuły 1. 19-letni Włoch w Grand Prix Monaco wygrał 5. wyścig z rzędu i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Podium na ulicach Księstwa Monaco uzupełnili reprezentujący Ferrari Lewis Hamilton oraz Jack Ajar z Red Bulla. Kolejny wyścig królowej motosportów już za tydzień w Hiszpanii.
0: No a my dzisiaj możemy się cieszyć pogodą prawie jak w Monako. Obecnie 20 stopni Celsjusza, słonecznie i słonecznie będzie przez cały dzień aż do 24 kresek na plusie. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, więc jest wysokie, ale biometr nam dzisiaj dopisuje. Opadów nie przewidujemy w dniu dzisiejszym, więc można cieszyć się dobrą temperaturą i dobrą pogodą do spacerów.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Tu Akademickie Radio Centrum, program Głowa do Góry i konkretnie jego już ostatnia godzina. Witam wszystkich, którzy dołączyli lekko zaspanych, lekko spóźnionych, ale nie szkodzi. My ciągle jeszcze budzimy. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło i zapraszam do godziny 10. Rozpoczynamy od zespołu Cedar.

to nowość od Deep Purple, Arrogant Boy. No panowie, cały czas w formie. No i powracam do swojego pytania, bo już otrzymałem odpowiedź, drodzy państwo. Pytałem o to, kto wykonał piosenkę 10 w skali Beauforta w 71 roku. No i padła dobra odpowiedź, że był to Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Oklaski należą się dla Pawła, który odgadł tę zagadkę morską. Jak sobie spojrzałem jeszcze raz w tekst, który myślę dość dobrze znam, no bo wiadomo, to jest tekst, który przy ognisku śpiewało się niejednokrotnie. No i myślę, że to byłby niezły tekst do piosenki metalowej. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma zespół metalowy, na przykład doom metalowy, tak jak Damask na przykład, to trzeba kiedyś stworzyć 10 w skali Beauforta w wersji doom metalowej, bo naprawdę nadaje się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wszystkim zwycięzcom dzisiejszych biletów gratuluję. No i przy okazji przypominam, że bilety jeszcze będą dzisiaj do wygrania w audycji popołudniowej, więc zachęcam do słuchania.

0: zegar pokazuje 20 minut po godzinie 9, a więc czas, żebyśmy razem z Mikołajem odpalili przysłowiowe wroty. Cześć Mikołaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czas na przegląd mediów. To Mikołaju, ja mam do ciebie pytanie. Jak myślisz, po polskich torach, nawet tak futurystycznie, ile mogą jeździć na godzinę pociągi? Przy dobrych wiatrach.
1: Jeśli polskie tory wyglądają tak jak polskie drogi, to szybciej niż 150 bym nie dał.
0: Nie dałbyś. Dobra, no to uwaga. Polacy stworzyli konkurencję dla samolotów. 550 km na godzinę po zwykłych torach. Tak podaje dzisiaj spidersweb.pl. No i polska firma Nevomo znalazła sposób, aby ten koncept futurystyczna jest szczególnie taka prędkość, wdrożyć na polskie tory. Technologia nazywa się MagRail i teoretycznie ma właśnie osiągać ten pociąg 550 km na godzinę i jest to rozwiązanie, które teoretycznie może już do użytku nawet na tych polskich torach, o których powiedziałeś, wejść w życie. Więcej na spidersweb.pl.
1: A w Japonii do ilu się rozpędza pociąg? Bo tam są chyba najszybsze.
0: Tam są takie poddźwiękowe chyba nawet, no. Ale to dobra, jakby umówmy się. My nie jesteśmy w Japonii, okej? Co ty masz ciekawego?
1: Na pewno się zastanawialiście, dlaczego ptaki tak rano ćwierkają, bo zapewne często was budzi rano śpiew ptaków.
0: Mnie budzi, zgadza się.
1: Otóż, jak się okazuje, wiosną i latem ptaki rozpoczynają koncert czasem już przed 4 rano, a ćwierkają wówczas wyjątkowo głośno z kilku względów. Po pierwsze, aby przypodobać się samicom, aby oznaczać swoje terytorium i dla przyjemności. Zdaniem wielu ornitologów, śpiew ptaków nie jest dla nich świadomym relaksem, jednak daje im biologiczną satysfakcję. W mózgu skrzydlatego stworzenia wówczas wytwarza się dopamina, czyli neuroprzekaźnik odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności i nagrody. A najwcześniej zaczynają śpiewać kos, rudzik, drost śpiewak oraz kopciuszek, a tuż po nich, przed wschodem słońca, jeszcze sikorka bogatka.
0: Czyli rozumiem, że codziennie rano pod moim oknem kopciuszek drze mi mordę.
1: Dokładnie.
0: Taka jest konstatacja, rozumiem.
1: A to przez to, że po prostu są lepsze warunki, żeby się ta akustyka niosła. Jest niższa temperatura i słabszy wiatr.
0: A myślałem, że kopciuszek nad ranem i tak drze mordę pod oknem, dlatego że stracił już magię i jest znowu biedny. Ale ja mam coś ciekawego i coś z czasów przeszłych. Nie wiem, z którego roku jest ta gazeta, ale jest stara. Jest bardzo stara. I uwaga, jest to z Poznania gazeta najprawdopodobniej i ogłoszenie brzmi, właściwie wiadomość brzmi następująco. Bogobojni i stateczni mieszkańcy Poznania mają szansę rzucić się w wir rozpusty, a wszystko za sprawą restauracji Piracka, która ogłaszając się w Ekspresie Poznańskim zaprasza wszystkie pary, jak i samotnych, na tańce oraz zbiorowe picie lubczyku. Konsekwencją będzie zapewne seks grupowy. Ja myślę, że to mogło być dwudziestolecie międzywojenne. Muszę odszukać tę gazetę, bo widzę, że są bardzo ciekawe treści w środku. Kiedy takie treści będą u nas?
1: No w sumie to dobra reklama. Ciekawe, czy ta restauracja dalej działa.
0: Nie działa, sprawdziłem, nie działa. Już dawno nie działa, więc to musiało być dwudziestolecie międzywojenne. Mikołaju, dziękuję za poprowadzenie razem ze mną bardziej i mniej znaczących newsów tego poranka.
1: Nie ma sprawy, jak zawsze.
0: No i co, słyszymy się kiedyś?
1: O 10.
0: O 10, oczywiście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Powtórka programu. Powtórka programu. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jak co piątek o 10.30 czas na nieco ekonomii. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a dzisiaj po raz kolejny zagłębimy się w tematykę sztucznej inteligencji, oczywiście w ujęciu ekonomicznym. Z nami w studiu dr Piotr Maleszyk, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Ekonomiczny UMCS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy sztuczna inteligencja rzeczywiście zabiera ludziom pracę, czy raczej zmienia sposób jej wykonywania?
2: Przede wszystkim te drugie na to wpływa najbardziej. Są oczywiście miejsca pracy, zadania wykonywane na miejscach pracy, które są zastępowane. Natomiast skala tego zjawiska nie jest tak duża, jak może się wydawać z szumu medialnego. Jak badacze patrzą na stanowisko pracy, to tam są zadania takie rutynowe, powtarzalne. I one mogą być zastępowane przez nowoczesne technologie, w tym narzędzia oparte na sztucznej inteligencji oraz zadania niestandardowe, kreatywne, zmieniające się, które trudno zastąpić w ten sposób. I no, kwestia jest taka, jaką mamy proporcję tych zadań na stanowiskach pracy. OECD robi takie badanie, próbując wskazywać odsetek miejsc najbardziej zagrożonych. I nawet ta 1/3 miejsc pracy, którą wskazuje w Polsce właśnie, ta 1/3 miejsc pracy jest jakby narażona, jest pod silnym wpływem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, to i tak to jest od 20 do 30% zadań wykonywanych na tym miejscu pracy.
1: Spotkałem się z takim wnioskiem, że sztuczna inteligencja nie zagraża właśnie osobom na stanowiskach niskopłatnych, tylko właśnie uderza bardziej w tą średnią grupę, która zarabia średnio, wykonuje te średnio płatne prace. Ile w tym jest prawdy?
2: Tak wskazują dotychczasowe badania od lat 90., 2000 i później, jeśli chodzi o wpływ postępu technologicznego na rynek pracy. No, dlaczego tak się dzieje? Bo przede wszystkim nowe technologie, innowacje zastępują zadania człowieka właśnie w zakresie zadań rutynowych. I okazuje się, że jak mamy przekrój zatrudnienia według płac, to najwięcej prac rutynowych jest właśnie w środku rozkładu płac. Tam są na przykład prace biurowe. Jest wiele zadań niskopłatnych, opartych na przykład na pracy ludzkiej, na kontaktach z drugim człowiekiem i to są zadania, które są trudne do zastąpienia przez nowe technologie i one są bardziej odporne. Natomiast są też prace, zadania na drugim skraju płac, gdzie te płace są bardzo wysokie i tam rzeczywiście są wymagane bardzo wysokie kompetencje, często nieszablonowe, niestandardowe myślenie, kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji i tam też trudno zastąpić pracę jakimiś algorytmami. Natomiast właśnie te stanowiska pracy w środku rozkładu płac są bardziej rutynowe.
1: Wiele osób, bojąc się o miejsca pracy, może zadawać sobie pytanie, skoro moje stanowisko biurowe będzie zastąpione przez sztuczną inteligencję, no to może warto nauczyć się praktycznego zawodu, czyli na przykład zostanę hydraulikiem, pójdę do branży budowlanej, bo tam zawsze będzie potrzebny człowiek, specjalista, fachowiec, który przyjdzie, naprawi i zrobi to dobrze. Czy to jest dobry kierunek rozwoju, czy znów ślepa uliczka i nagle okaże się, że mamy nadpodaż hydraulików?
2: To jest troszeczkę taki lęk, który podbijają w przekazie medialnym zarządzający wielkimi firmami zajmującymi się rozwojem sztucznej inteligencji. Takie nagłówki, żeby się przekwalifikować i zostać hydraulikiem, to można było już poczytać właśnie z ich ust. Tylko że to nie ma wiele wspólnego z prawdą. Trochę ma, trochę nie ma. Rzeczywiście sztuczna inteligencja będzie zmieniać te miejsca pracy. Natomiast tym ojcom chrzestnym AI brakuje jakby kilku, w ich narracji jest kilka braków. Po pierwsze, oni nie dostrzegają tego, że jeżeli firma wdraża AI, to nie jest tylko efekt zastąpienia pracowników technologią, ale przede wszystkim trzeba postawić na to, żeby ci pracownicy umieli współpracować z technologią, a więc to nie tyle zastępuje miejsce pracy, co silnie zmienia miejsce pracy. I wymaga też jakichś zmian kompetencyjnych i otwartości na te zmiany kompetencyjne. Natomiast oni też, nie oszukujmy się, działają w interesie swoich spółek i im więcej szumu wokół sztucznej inteligencji, im więcej też trochę lęków o to, ile ona potrafi i jak ona zupełnie zmieni świat, tym wyższa jest kapitalizacja ich spółek i tym wyższe są ich zyski, więc musimy brać bardzo ostrożnie to, co oni mówią. Natomiast myślę, że ja bym rekomendował, aby nie przekwalifikowywać się zupełnie, tylko popatrzeć na swoje stanowisko pracy i nauczyć się, jak najlepiej wykorzystywać te nowe narzędzia, które są wprowadzane, jak najlepiej z nimi współpracować i jak w ten sposób zwiększyć produktywność swoją, swojego miejsca pracy, swojego działu i swojej firmy. Poza tym, wbrew temu, co mówią właśnie ojcowie chrzestni AI, większość firm, które wdraża i wdrożyło sztuczną inteligencję, czy to w przemyśle, czy to w finansach, wcale nie zmniejszyło zatrudnienia. A część z nich nawet zwiększyło zatrudnienie netto.
1: W przestrzeni publicznej pojawiały się też takie, trudno powiedzieć, optymistyczne głosy, że człowiek zawsze znajdzie miejsce pracy, bo będzie tańszy niż maszyna. Ja w tym jest prawdę.
2: To zależy od zadań wykonywanych. I to jest, ale to jest, myślę, bardzo celna uwaga, bo też w tym przekazie medialnym próbuje się nam powiedzieć tak, jeżeli twoja praca może być zastąpiona przez narzędzie, przez nową technologię, przez robota, przez narzędzie sztucznej inteligencji, to tak się stanie. Nie, z perspektywy ekonomicznej to się stanie dopiero wtedy, kiedy praca maszyny, technologii będzie tańsza. To jest duży znak zapytania. Czy robot Optimusa, który tutaj, robot Muska, Optimus, czy on jest w stanie wykonywać wiele zadań taniej? On może osiągać poziom człowieka w wykonywaniu wielu zadań, ale czy on to zrobi taniej?
1: To może, zbliżając się ku końcowi rozmowy, nadajmy jej troszeczkę bardziej pozytywny ton. A co, gdyby przyjąć taki scenariusz, że sztuczna inteligencja integruje się już z naszym życiem, potrafimy komunikować się z maszyną i sprawia to, że nasz tydzień pracy wynosi 3-4 dni robocze i mamy 2 razy wyższą pensję. Jest to osiągalne w jakkolwiek dającej się przewidzieć w przyszłości, czy niekoniecznie?
2: Z jednej strony noblista, który się zajmuje rynkiem pracy, Christopher Pissarides z London School of Economics, właśnie twierdzi tak, że im więcej on bada sztuczną inteligencję, im więcej on ją poznaje, im bardziej, tym jest większym optymistą co do zmian na rynku pracy. I on właśnie mówi, że skracanie czasu pracy jest jakąś perspektywiczną korzyścią z tego procesu, w którym jesteśmy. Natomiast przede wszystkim to, jakie będą korzyści dla różnych pracowników, też zależy od tego, jak będą dzielone korzyści związane ze wzrostem produktywności dzięki nowym technologiom. I wspomniał pan o polaryzacji, że miejsca pracy w środku rozkładu płac często cierpią najbardziej, jakby są najbardziej podatne na wpływ postępu technologicznego. I to jest też pytanie o to, czy my jako system gospodarczy, jako społeczeństwo będziemy w stanie zapewnić taką dystrybucję tych korzyści, żeby te korzyści, które teraz odnoszą kadra zarządzająca największych firm, żeby one były rzeczywiście dzielone i mówiąc, skapywały. Tak, jest taka teoria skapywania w ekonomii, żeby one rzeczywiście skapywały na pracowników na przykład średniego szczebla, na pracowników średniego szczebla zarządzania. Tutaj jest spory znak zapytania i to też zależy od tak naprawdę tego, w jakim kraju się znajdujemy, bo gospodarki krajów europejskich są dużo lepsze, sprawniejsze w dystrybucji niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta koncentracja bogactwa w rękach najbogatszych jest bardzo, bardzo silna.
1: Jedno jest pewne, jakkolwiek te zmiany nie będą przebiegać, duża część z nas będzie ich bezpośrednimi świadkami. Dr Piotr Maleszyk, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, był moim i waszym gościem. Dziękujemy za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na kolejny odcinek Klasza Ekonomicznego zapraszam już za tydzień, a ja życzę jak zwykle udanego weekendu i do usłyszenia niedługo.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

pozostało 5 minut do godziny 10, a to oznacza, że kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w głowie do góry, która powinna być w tym momencie już całkowicie podniesiona. Dziękuję Wam bardzo za wspólną audycję. Byłem z Wami od godziny 7. Krzysiek Walter Kronek, kłaniam się nisko. Za chwilę jeszcze wydarzenia, no i następny program od godziny 13. Oczywiście będzie to Ośrodek Roka, później od 15 godziny szczytu. No a pomiędzy oczywiście masa dobrej muzyki. Kończymy tę audycję razem z zespołem Slomoza i piosenką Horses, abyście byli przez resztę tygodnia niczym wolny koń z rozwianą grzywą. Do usłyszenia.

0: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za moment. W wydarzeniach również o trwającej dodatkowej sesji egzaminów ósmoklasisty oraz letniej szkole tradycji. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Początek tygodnia przyniósł wyższe ceny paliwa niż w piątek. Ile zapłacimy? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi obecnie 6 zł. Benzyny 98 6 zł. 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł. 48 groszy. Oznacza to wzrost odpowiednio o 6, 11 i 8 groszy w porównaniu z końcem ubiegłego tygodnia. Na utrzymanie niższych cen nadal wpływają obowiązujące do 15 czerwca obniżki VAT-u na paliwa oraz zmniejszona stawka akcyzy. Ruszyła dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie napiszą testy z 3 obowiązkowych przedmiotów. Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty przeznaczona dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do testów w maju. Na początek ósmoklasiści zmierzą się z językiem polskim. We wtorek napiszą egzamin z matematyki, a w środę z wybranego języka obcego. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że do dodatkowego egzaminu z języka polskiego przystąpi 1430 uczniów, natomiast matematykę napisze 1500 osób. Wśród języków obcych największą popularnością cieszy się angielski, który wybrało 1458 uczniów. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 3 lipca. Uzyskane punkty odegrają ważną rolę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak rozbudzić kreatywność kilkumiesięcznego niemowlęcia lub zbuntowanego ucznia za pomocą wiejskiego folkloru? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy tegoroczna Letnia Szkoła Tradycji w Lublinie, która otworzyła listę zgłoszeń dla kreatywnych dorosłych. Festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński świętuje swoje okrągłe 20 urodziny, a tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia, upłynie pod hasłem Dzieci i Dzieciństwo. Z tej okazji organizatorzy rzucają nowe światło na dziedzictwo kulturowe i udowadniają, że kultura ludowa może być narzędziem edukacyjnym. Właśnie wystartowały zapisy na prestiżową Letnią Szkołę Tradycji. Intensywne, bezpłatne warsztaty dla dorosłych, którzy chcą przekazywać kulturę kolejnym pokoleniom, podkreśla Agata Turczyn z festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński.
1: Te tradycje związaną z grą na instrumentach, z tańcem czy sztukami plastycznymi, ale przygotowaliśmy też zajęcia skupione na przykład na sposobach pracy z dziećmi najmłodszymi albo warsztaty uczące, jak wykorzystywać na przykład tradycyjne zabawy do wspierania rozwoju psychicznego i społecznego dzieci.
0: Na chętnych czeka aż 5 grup tematycznych, obejmujących m.in. tradycyjne DIY, naukę gry na instrumentach, śląskie tańce oraz sensoryczną pracę z niemowlętami. Wśród prowadzących zajęć znajdą się ekspertki i praktyczki Paulina Kimaszewska, Marta Urban-Burdalska, Iga Fedak, Anna Kaźmierak oraz Marta Domachowska.
1: Zachęcamy osoby dorosłe i mogą być to zarówno rodzice, jak i osoby, które profesjonalnie stykają się z dziećmi, na przykład nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, wczesnoszkolni, czy zapraszamy też animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury czy muzeów. Każdy, kto czuje, że ten temat jest mu bliski, jest mile widziany.
0: Zaprasza Agata Turczyn. Formularz zgłoszeniowy online jest dostępny tylko do 22 lipca, a o kwalifikacji decyduje motywacja kandydatów. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie organizatora. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 20 stopni. Jest słonecznie. Dziś maksymalnie do 23-24 stopni. Wietr umiarkowany, wiejący z miejscami z prędkością 20 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Biometry jakości powietrza są korzystne.
2: Reklama.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
2: Reklama.
6: Najwięcej loka w mieście.

podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22:00. Zaprasza Barbara Repeć.

0: to promocja.
1: Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Reklama.
0: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
0: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
2: Autopromocja. Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokalnie!

3 minuty po godzinie 13. Tutaj Akademickie Radio Centrum i poniedziałkowa audycja Ośrodek Roka. Poniedziałek, no czyli dla jednych nowy początek, dla innych niestety brutalne zderzenie z rzeczywistością po tym jakże szalonym długim weekendzie, ale nieważne w jakim jesteście stanie, drodzy słuchacze, ważne oczywiście, że jesteście z nami. Przy mikrofonie Emilia Bukowska. Słyszymy się standardowo do godziny 15.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

13 minut po 13. Można rzec, że pechowa godzina, ale czy pechowy weekend był to dla naszej polskiej tenisistki Mai Chwalińskiej? No na pewno słyszeliście, że właśnie Maja Chwalińska przegrała finał Rolanda Garrosa, ale myślę, że trzeba popatrzeć na to, w jakim stylu, trzeba patrzeć na pozytywy, no bo mimo tej porażki może być dumna ze swojego występu, dumna, że w ogóle dotarła też do finału, no bo jest to mimo wszystko duży wyczyn. A co najlepsze w tym wszystkim, to słuchajcie, polscy fani, którzy przywitali Maję na lotnisku naprawdę po mistrzostku, czekały na nią tłumy kibiców, kwiaty i owacje. No a co najlepszego, jeden z fanów nawet przygotował specjalną oprawę muzyczną, bo z głośnika puścił piosenkę Pszczółka Maja od Zbigniewa Wodeckiego. Ja za to przygotowałam dla Was oprawę razem z Lady Punk, Mniej niż zero już teraz.

Papa Roach z kawałkiem Falling Apart, czyli rozpadać się. I nie mogę powiedzieć, że miasto rozpadło się po nocy kultury, ale na pewno pękało w szwach w tę sobotnią noc. Drodzy słuchacze, możecie napisać do nas, czy byliście na nocy kultury, co najbardziej zapamiętaliście. No ja na pewno zapamiętałam rzekę ludzi, ale nie mogę stwierdzić, co zrobiło na mnie największego wrażenia. Może dlatego, że właśnie te tłumy zasłaniały mi instalacje i ich nie dostrzegłam. Myślę, że tak też mogło być.

0: promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Za nami Weezer z ich ostatnią nowością We Might As Well Be Strangers. To już ich drugi singiel, w którym gościnnie udzielili się członkowie formacji Wednesday, których swoją drogą też usłyszymy w tym roku na OFF Festiwalu w Katowicach. No ale wracając do Weezera jednak, wydali właśnie ten kawałek tydzień temu, zapowiedzieli album i zaprezentowali okładkę Gold Album, bo tak będzie się nazywał, również ich złota okładka widnieje. Będzie ich już, słuchajcie, 20. albumem, a premiera zaplanowana jest na 21 sierpnia, także fanom zostało już tylko chwilkę poczekać.

Już tylko 13 minut zostało do godziny 14, no i może zamkniemy sobie w tej godzinie wspominki z tego zeszłego weekendu. Mówiłam o Nocy Kultury, mówiłam też o meczu Mai Chwalińskiej, no a co muzycznie ciekawego działo się w Polsce? No na pewno warto wspomnieć o święcie dla muzyki metalowej, czyli Mystic Festiwalu, który żegna się z dotychczasową miejscówką, która była Stocznia Gdańska, no bo od przyszłego roku przenosi się na Błonie przy Polsat Plus Arenie właśnie dalej w Gdańsku, co niestety jest krytykowane przez fanów za ten portowy klimat miejsca. No ale organizatorzy przyznali, że festiwal po prostu wyrósł ze swojej dotychczasowej lokalizacji i stał się zbyt ciasny dla dalszego rozwoju imprezy. No i tutaj pasują słowa pewnego greckiego filozofa, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest niestety zmiana.

Survivor z kawałkiem Eye of the Tiger na antenie Akademickiego Radia Centrum. I trudno pomyśleć, że ten kawałek i płyta o tym samym tytule, z którego pochodzi, kończy dzisiaj 44 lata. Kawałek też, który stał się chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych hymnów sportowej motywacji za sprawą jednego filmu. I też tak a propos tego finałowego meczu Mai Falińskiej, może właśnie powinna go posłuchać i wtedy by wygrała. No ale kto wie, my za to mamy finał pierwszej z dwóch godzin Ośrodka Rocka, a na sam koniec organek w waszych głośnikach.

Już 4 minuty po godzinie 14, a ja przypominam, chociaż mam nadzieję, że niepotrzebnie, że słuchacie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Emilia Bukowska, witam się z Wami ponownie, no i ponownie zachęcam do zostania ze mną jeszcze przez tę kolejną godzinę, w której chociażby do zgarnięcia będą wejściówki na koncert z cyklu Scena w Centrum.

Manam na 98,2 FM. No i myślę, że dzisiaj jest szczególny dzień dla fanów zespołu, czy dla fanów właśnie Kory, bo właśnie ona, urodzona 8 czerwca 1951 roku, skończyłaby dzisiaj 75 lat. Ale jestem przekonana, że więcej Manamu i właśnie Kory wysłuchacie dzisiaj po godzinie 20 w polskich nagraniach.

20 minut po godzinie 14. Myślę, że nastał czas najwyższy, czyli czas na konkurs z wejściówkami na scenę w centrum, która już za 10 dni, słuchajcie, 18 czerwca w czwartek będziecie mogli do nas właśnie wpaść na już niestety ostatni koncert przed wakacjami, a zaprezentują się dla Was przyjezdni z Trójmiasta. Dokładnie zespół Damask, no czyli świeży projekt muzyczny właśnie z Trójmiasta. Świeży, bo grają dopiero od roku, a ich muzyka to połączenie folku, doom metalu z klimatami takimi jak Alice Cooper czy King Diamond, którzy grają. No a koncert właśnie już zaraz, tak jak mówiłam, w przyszły czwartek, godzina 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. To warto zapamiętać. No i warto oczywiście, myślę, wziąć udział w naszym konkursie. Pytanie konkursowe dzisiaj muzyczne, no bo wspominałam Wam dzisiaj kawałek Eye of the Tiger od grupy Survivor. A Waszym zadaniem jest napisać nam pod 515-515-982, w jakim filmie możemy usłyszeć tę piosenkę. Ja dodam tylko, że została ona specjalnie pod ten film stworzona.

0: Promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 22 minuty zostały do godziny 15, no i chyba nie muszę się rozgadywać zbyt dużo na temat ostatnich dwóch koncertów Guns N' Roses w Gliwicach, ale może za to powiem ciekawszą rzecz. Gdybyście się zastanawiali, co takiego je Slash przed koncertem, no aby mieć jednak dużo siły na te 3-godzinne show, to właśnie postanowił on odwiedzić katowicką restaurację, w której był ponad dekadę temu razem z zespołem i jadł, uwaga, uwaga, pierogi z mięsem. To może być dla Was inspiracja, jeśli nie wiecie, co dzisiaj zjeść na obiad.

0: My za to jeszcze przed końcem godziny sprawdzimy sobie najbliższe, najciekawsze koncerty w Imprezie FM. Na sam początek koncert grupy A Day to Remember, którzy 22 czerwca zagrają w poznańskim klubie B17. No, ogólnie jest to zespół, której twórczość bazuje na połączeniu pop-punkowych melodii z metalcorem, czyli trochę takie pomieszanie z poplątanie. Niemniej jednak zespół nie jest u nas po raz pierwszy, bo w zeszłym roku grali dwukrotnie u nas, więc jeśli przegapiliście ich występy w Warszawie i we Wrocławiu, no to koniecznie odróbcie tę nieobecność już 22 czerwca w Poznaniu. Bilety są dostępne. Trochę mocniejsza propozycja kolejna, bo koncert grupy The Warning. Jakbym miała opisać ich w skrócie, no to po prostu są to trzy siostry z Meksyku, które od lat udowadniają, że nowoczesny hard rock ma się świetnie i udowodnią to też na żywo już 30 czerwca w klubie Progresja. Warto dodać, że The Warning grały w 2024 roku na Poland Rocku. No i też przypominam, że już w ten piątek o godzinie 20 po raz ostatni na żywo w Lublinie będziecie mogli usłyszeć Lecha Janerkę. Jest to jego ostatnia trasa. Trasa to symboliczne zwieńczenie tych 40 lat ponad obecności na scenie, a bilety na to wydarzenie są cały czas dostępne. Radzę się spieszyć, zanim się wyprzedadzą.
1: Radio Centrum.

The Killers zamykają nam dzisiejszy ośrodek rocka. Już tylko 7 minut nam zostało do godziny 15, no więc czas niestety się pożegnać. Jednak wy, drodzy słuchacze, nie żegnajcie się z nami, no bo już za moment godziny szczytu, które poprowadzi Gabriela Wolińska, także myślę, że oddaję was w dobre ręce. No a przy mikrofonie była z wami Emilia Bukowska i ja życzę wam wspaniałej reszty dnia i słyszymy się już jutro po godzinie 15.

0: I tak słuchaliśmy właśnie na koniec tej godziny Therapy z kawałkiem Nowhere, ale że minęła właśnie 15, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Za nami turniej kuchni kresowej. O tym za chwilę. Powiemy również o tym, jak wygląda start młodych Polaków na rynku pracy.
0: A wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem resortu energii we wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 5 zł i 93 grosze, benzyny 98 6 zł i 57 groszy, a olej napędowy 6 zł i 45 groszy. Warto pamiętać, że sprzedaż paliwa powyżej maksymalnych cen ustalonych przez Ministerstwo Energii grozi karą finansową w wysokości nawet 1 000 000 zł. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Tradycyjne potrawy przyciągnęły setki osób. Za nami ogólnopolski turniej kuchni kresowej i nalewek. Była to już 18. edycja tej uwielbianej imprezy kulinarnej, organizowanej niezmiennie w dworze Anna w Jakubowicach Konińskich. Wydarzenie rozpoczęło się od pokazu jeździeckiego Davida Duetri Olivery, czyli trzykrotnego mistrza świata Working Equitation.
2: Przygotowałyśmy szynkę wsianie gotowaną według przepisu Anny Jabłonowskiej z 1876 roku. Smalczyk słowiański z grzybkami, jałowcem, cebulką, jabłkami. Ciasto metrowiec, takie ponadczasowe ciasto. Oczywiście babka 40 żółtek według przepisu Anny Jabłonowskiej. Ponieważ u nas w Kocku kiedyś panią na Włosiach była Anna Jabłonowska i w tej chwili jest pałac Anny Jabłonowskiej.
1: Mówi Krystyna Nic, poniskoła gospodyń wiejskich w Kocku. Tradycyjne kresowe przysmaki były dodatkami do ocenianych przez jury nalewek. Nagrodę Grand Prix otrzymał Wacław Więcławski za Czarną Porzeczkę. Pierwsze miejsce przypadło Andrzejowi Nowocieniowi za Tarnina Jeans Bieszczad. Drugie miejsce za Pigwowiec z Żurawiną otrzymała Alicja Gaweł, natomiast trzecie Grzegorz Matuszek za Malinówkę.
3: Tradycja pomieszana z nowoczesnością, bo mamy i piruk biłgorajski, ale w formie przystawki. Mamy racuchy, mamy ciasto keto, mamy śliwkę w boczku i tradycyjnie chlebek z pasztetem z ogórkiem.
1: Mówi Anna Stefanik z Koła Gospodyń Wiejskich w Jakubowicach Konińskich. Jednym z kluczowych punktów imprezy były również pokazy mody przygotowane przez Marzenę Kowal-Kaznowską. Później zabawę uświetniły występy artystów takich jak żongler Krzysztof Drabik czy kordian z koncertem muzyki tanecznej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zderzenie marzeń z brutalną rzeczywistością? Tak wygląda start młodych Polaków na współczesnym rynku pracy. Z najnowszego badania pracuj.pl wyłania się paradoks. Chociaż 67% osób w wieku 18-29 lat marzy o przekuciu w swoich pasji w zawód, to aż 83% uważa, że brakuje im przestrzeni na swobodne eksperymenty i szukanie własnej ścieżki.
4: W danych szczególnie mocno wybrzmiewa wątek finansów. 2/3 osób w wieku 18-29 lat uważa, że pomoc finansowa na starcie pomogłaby im w rozwoju zawodowym. Nie chodzi więc o brak odwagi czy pomysłu na siebie. Często problemem jest brak warunków, w których można ten pomysł sprawdzić.
1: Zauważa Anna Goreń, ekspertka PR w Pracuj.pl. W odpowiedzi na te alarmujące dane rusza projekt Grant, w ramach którego Pracuj.pl rozdaje aż 500 000 zł na realizację zawodowych pomysłów młodych talentów. Laureaci programu otrzymają nawet po 50 000 zł. Zgłoszenia do tego programu trwają tylko do końca czerwca, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora.
0: Zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie mamy 23 stopnie na termometrach, a odczuwalna to 24, choć no muszę przyznać, że jak szłam, to było dosyć gorąco i duszno, mimo tego, że dosyć mocno wieje. Ciśnienie wysokie, więc biometr jest korzystny. No a już do końca dnia będzie nam przyświecać słońce trochę na zmianę z chmurami.
5: Reklama.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Reklama.
9: Tu Radio Centrum.
10: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
11: Najwięcej rocka w mieście.
0: I właśnie popołudnie, prawie że rozpoczynamy, bo ośrodek rocka rozpoczął popołudnie w Akademickim Radiu Centrum, a my kontynuujemy w godzinach szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. Przed nami chociażby propozycja w Fantastycznym Kociołku, tym razem filmowa, z tego co wiem. Natomiast przede wszystkim też bilety na najbliższą scenę w centrum, więc zostańcie z nami do godziny 18:00.

12 minut po godzinie 15. To chyba dobry moment, żeby jeszcze sobie przypomnieć, kto dzisiaj obchodzi imieniny, żebyście w razie czego już wiedzieli, do kogo dzwonić się po pracy. I dzisiaj imieniny obchodzą Seweryn, Medard, ale też Jakub, Maria czy Wilhelm. Także wszystkiego najlepszego również od redakcji Radia Centrum. Jak zwykle, że zresztą, a z nietypowych świąt mamy dzisiaj Dzień Informatyka, więc wszystkim informatykom również wszystkiego najlepszego, ale też Światowy Dzień Oceanów. Więc to właśnie drugie święto nam się dzisiaj przydaje, jeśli chodzi o konkurs, ale szczegóły zdradzę raczej po 15.30. Na razie posłuchamy sobie Extreme.

0: fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Witam was, Gabriela Wolińska, a dzisiejszą recepturą jest ciekawa pozycja na granicy oryginalnej historii i adaptacji, a jest to film Dungeons & Dragons – Złodziejski Honor, który ukazał się w 2023 roku w reżyserii Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, jak to mówią, ale wrogów również. Przekonują się o tym Edgin i Holga, którzy próbowali wraz z drużyną zdobyć potężny relikt. Za jego pomocą ten pierwszy miał przywrócić do życia swoją ukochaną żonę, ale trudność tego przedsięwzięcia nie polegała na pokonaniu niebezpiecznych pułapek w wielkim grobowcu. No musieli ten relikt po prostu ukraść. Z tym, że zostali złapani na gorącym uczynku i wtrąceni do więzienia. I po ucieczce z niego próbują odnaleźć swoich dawnych kompanów, którym udało się z tym reliktem uciec. No jednak okazuje się, że to tylko początek problemów bohaterskiej, choć dosyć awanturniczej dwójki. Film przedstawia niemal idealny obraz przygodowego fantazy. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak rozpoczyna się podręcznik do gry Dungeons & Dragons, w skrócie D&D. Na bazie jej świata i systemu magicznego oraz zasad stworzono ten film. Dla tych mniej obeznanych w grach to jest typ gry fabularnej, w którą nie gra się na komputerze, no chyba że dołączysz do znajomych przez internet, ale najważniejsze jest tu odgrywanie roli i rozwiązywanie problemów przytoczonych przez mistrza gry, który ją prowadzi. Gracze sami tworzą historię, więc jest to idealna baza dla powieści, filmu czy innej gry wideo, jak chociażby słynnej Baldur's Gate. Sam świat D&D osadzony jest w high fantasy z różnymi rasami, magią i podobnym do średniowiecza mechanizmem politycznym. Historia przedstawiona w filmie jest dosyć ciekawa, ale momentami przewidywalna, jednak muszę przyznać, że scenariusz został napisany w taki sposób, żeby się to przyjemnie oglądało. Choć w opisie wcześniej opowiedziałam wam dużo, i tak poznajemy tę historię przytoczoną zaraz na początku, bo film skupia się na odzyskaniu utraconego artefaktu po ucieczce z więzienia i tworzeniu się nowej drużyny. Tym samym poza głównym wątkiem mamy szansę dowiedzieć się nieco więcej o samych bohaterach. Jest to film przygodowy, także nie spodziewajcie się skomplikowanych charakterów na ekranie, ale postacie są napisane fajnie. Obserwujemy naturalną dynamikę relacji między nimi i właśnie rozwój bohaterów. Bardziej obyci w D&D gracze zauważą pewne archetypy danych klas, takich jak bard czy druid, ale jak wspomniałam, to przygoda tutaj gra główną rolę. I humor, bo tego nie brakuje zarówno w wielu kampaniach D&D, jak i w samym filmie. Mimo prostoty historii i postaci, lekki baśniowy humor charakterystyczny dla bardowskich opowieści sprawia, że się nie nudzimy. Zresztą kampanie grane w systemie D&D mają to do siebie, że poza akcją zdarzają się często bardzo absurdalne sytuacje, które ubogacają fabułę. Do tego w samym filmie dostrzeżemy kilka nawiązań do popkultury, wplecione w bardzo zabawny sposób. I to prawda, że widz z ulicy może nie zrozumieć pewnych dowcipów, tych opartych na samym nawiązaniu do gry czy jej zasad, ale graczom dodaje to smaku. Mimo to oba typy widzów najpewniej zakończą seans z polepszonym humorem. Dungeons & Dragons – Złodziejski Honor to pozycja stricte pod rozrywkę. Idealna na piątkowy wieczór, kiedy chcemy odpocząć po pracy i wolimy się pośmiać, niż rozwiązywać skomplikowane zagadki. To zarazem adaptacja i pewien pastisz na gry fabularne, do którego trzeba podejść z przymrużeniem oka i zwyczajnie pozwolić, aby wciągnął nas w swoją historię. Kolejna interesująca pozycja pojawi się w Fantastycznym Kociołku już za tydzień, więc serdecznie zapraszam. Była z wami Gabriela Wolińska. Do usłyszenia.
2: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

0: Wszystkim w samym centrum, tu krakowskie przedmieście i Aleje Racławickie zakorkowane. Jeszcze Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich i właśnie Sowińskiego. Tutaj dużo samochodów na rondzie. Tutaj, gdzie się zbiegają Racławickie i Kraśnicka, też chwilę niestety postoicie. Na Jana Pawła II również tworzą się korki, zwłaszcza od Krochmalnej w stronę Armii Krajowej. I jeszcze na samej Krochmalnej Diamentowej tradycyjnie również korek, zwłaszcza na Diamentowej w stronę Wrotkowskiej. Ale jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, czy to o korkach, czy niestety wypadkach, to piszcie śmiało pod 515-515-982, żebym mogła ostrzec pozostałych słuchaczy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas wie.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.

w akademickim Radiu Centrum 30 Seconds to Mars i no może nie 30 sekund do Marsa, ale 22 minuty do godziny 16, więc może pora ruszyć z konkursem. Myślę, że tak. No to muszę wam powiedzieć, że bardzo mało czasu mamy, bo 18 czerwca już ostatnia w tym sezonie scena w centrum. Na niej wystąpi zespół Damask z Trójmiasta, który łączy ciężar dumu, ale też dołącza do tego właśnie folk i etno. Więc jeśli lubicie takie ciężkie klimaty, ale jednak takie, z takim twistem, no to zachęcam, żeby brać udział w naszym konkursie. Dzisiaj pod 515-515-982 z okazji Dnia Oceanu pytam się, który polski artysta śpiewał, że nie ma fal. 515-515-982, który polski artysta nie ma fal.

Zaraz pewnie niektórzy z was, podobnie jak All Them Witches, powiedzą hold up, say what? I właśnie na to, co teraz powiem, bo koło Krakowa zaginął koń. Dokładniej, no jeden jeździec z krakowskich ułanów niestety spadł z konia i spłoszone zwierzę uciekło. No i teraz trwają poszukiwania. Amarant ma 12 lat i jest maści skarogniadej. Nie sądzę, żeby przyjechał aż do Lublina, no ale mam nadzieję, że dosyć szybko się znajdzie, no w końcu nie jest niewidzialny.

w naszych głośnikach Konstelacja i Droga. Mam nadzieję, że wy jesteście z kolei na jedynej właściwej drodze, czyli w drodze do domu, przynajmniej z pracy. No chyba, że jesteście na jakimś fajnym spotkaniu, to wam po prostu zazdroszczę. Ale niemniej, jeśli jesteście w podróży, to może dzisiaj warto się przejść. Taka ładna pogoda na drogach korki, to tym bardziej jest to lepszy pomysł. A żeby utrzymać się dobry rytm, no to następny kawałek będzie do tego idealny. Walk od Pantery na antenie Radia Centrum.

0: No to sobie trochę pochodziliśmy z Panterą, a że już zbliżamy się do godziny 16, już właśnie mija ona na naszych zegarach, to przejdźmy właśnie do wydarzeń w Akademickim Radiu Centrum.
1: Za nami gala akademickiego lauru dziennikarskiego. O tym za chwilę. Powiemy również o Polakach na europejskim rynku pracy.
0: A przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Trwają utrudnienia na drodze S17. Dzisiaj około godziny 7 doszło do wypadku, w którym pojazd ciężarowy wjechał do przedrożnego rowu i wywrócił się na dach. Między węzłem Żyżyn i węzłem Kurów Zachód w miejscowości Sielce w kierunku Lublina nadal pozostaje zablokowany jeden pas ruchu. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. W wyniku wypadku nikt nie został ranny. Prawda obroniła się sama, a jej autorzy zebrali zasłużone brawa. Praca dziennikarzy została doceniona i nagrodzona. Z nami gala akademickiego lauru dziennikarskiego A-Cloud, która uhonorowała wybitne osobowości godzące te dwa wymagające światy. Łączenie codziennej dyscypliny pracy w mediach z rzetelną działalnością naukową wymaga niezwykłego kunsztu i determinacji.
2: A-Cloud jest nagrodą pomyślaną dla synergii działań, które podejmujemy jako świat akademicki, synergii działań z praktykami, z wykonawcami zawodu dziennikarza i idea tej nagrody wiązała się z obserwacją postępującej deprofesjonalizacji zawodu. Stąd nagroda ma promować te wzorce dziennikarstwa jakościowego, które uważamy, że powinny stanowić o przyszłości dziennikarstwa i mediów.
1: Mówi profesor Iwona Hoffman, przewodnicząca kapituły Nagrody Akademicki Laur Dziennikarski. Od 2 lat możliwe są nominacje w 3 kategoriach. Dla dziennikarza współpracującego z ośrodkami akademickimi, dla popularyzatorów nauki oraz A-Cloud Młodych. W tej edycji laureatem tej kategorii został wieloletni przedstawiciel Akademickiego Radia Centrum Michał Zbytniewski.
3: To jest fantastyczna rzecz, że dziennikarze młodzi są zauważani, że mamy miejsce, gdzie możemy wyjść na scenę, pokazać często swoją twarz, tak jak w przypadku radiowca to bywa. I to taki moment, w którym zauważamy, że nasza praca naprawdę ma gigantyczne znaczenie, ogromny sens i chcemy to robić dalej. Ta nagroda to dla mnie przede wszystkim zachęta do dalszej pracy. Im dłużej jestem w tej branży, w tym zawodzie, tym bardziej dostrzegam, jak wiele jeszcze trzeba się nauczyć, tym bardziej cieszy mnie obecność dziennikarzy starszych stażem, na których można popatrzeć, których słów można wysłuchać i którymi można się inspirować.
1: Rozrastające się grono współorganizatorów Nagrody A-Cloud dowodzi jej dynamicznego rozwoju oraz coraz większego prestiżu w świecie nauki i mediów. Akademicki laur dziennikarski stał się ważnym symbolem uznania dla twórców, którzy łącząc rzetelność z wiedzą akademicką, budują świadome społeczeństwo. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polacy przebywający za granicą nadal wybierają Europę. Sprawdzono, gdzie można zarobić najwięcej. Personel Serwis przyjrzał się stawkom, które można zdobyć pracując na wyższym i niższym szczeblu. Jak wynika z raportu, fachowcy nadal są rozchwytywani na europejskim rynku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spawacze w krajach skandynawskich, którzy zarabiają nawet po 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie.
4: Te wynagrodzenia potrafią być bardzo atrakcyjne, bo w Norwegii i Szwecji tynkarz potrafi zarobić od 3,5 do nawet 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie. Natomiast osoby bez doświadczenia mogą liczyć na 3 do 4 tysięcy euro brutto miesięcznie. Podobnie atrakcyjne stawki są w Niemczech, oczywiście nieco niższe, ale nadal atrakcyjne.
1: Dodaje Monika Banyś-Bator z biura prasowego Personel Serwis. Eksperci zwracają uwagę w podsumowaniu, że najlepiej opłacane zawody wymagają doświadczenia, umiejętności technicznych i gotowości do ciągłej pracy za granicą. Podkreśla się wieloletni trend na rynku pracy, który mimo licznych zmian ekonomicznych nadal poszukuje ekspertów w swojej dziedzinie, niekoniecznie z wyższym wykształceniem.
0: Zobaczmy, co zmieniło się w pogodzie z tą sytuacją sprzed godziny. Niewiele, bo nadal mamy 23 stopnie na termometrach i świecące pięknie słońce na prawie że czystym niebie. No i dosyć mocno wieje ciągle. Niestety dla alergików nie jest to dobra wiadomość, ale przynajmniej jest czym oddychać. Nie jest aż tak duszno. No, ciśnienie dosyć wysokie, więc biometr jest korzystny i nie powinno padać do końca dnia.
5: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: No i widzicie, tak szybko czas leci, że już rozpoczynamy drugą godzinę godzin szczytu. Przy mikrofonie Gabriela Walińska. Jestem z wami dzisiaj do godziny 18, ale w tej konkretnej godzinie kontynuujemy nasz konkurs, w którym do wygrania będą bilety na scenę w centrum, ale też około 16.40 czeka nas bardzo ciekawy wywiad z dosyć nietypowym zespołem, który gatunek łączy ze swoją nazwą, ale więcej powiem wam za kilka minut. Na razie Good Charlotte.

Zmysłowic, przenieśmy się do Lublina, bo właśnie u nas w Chatce Żaka 18 czerwca się odbędzie ostatnia w tym sezonie scena w centrum. Czasu też jest mało na wygranie biletów, więc myślę, że dzisiaj powinniście wziąć udział w naszym konkursie. No i właśnie do wygrania są bilety na tenże koncert, który da nam zespół Damask, czyli formacja z Trójmiasta, która łączy w sobie no takie dumowe brzmienia z elementami folku i etno. No i właśnie jeszcze do tego można usłyszeć takie fragmenty jak właśnie King Diamonda, no chociażby, z takich bardziej znanych artystów, więc jeśli lubicie tego typu twórczość, to jak najbardziej zachęcam. A właśnie, żeby zdobyć dzisiaj bilety, to dzisiaj w ramach Dnia Oceanu się u was pytam, jaki polski artysta śpiewał, że nie ma fal. 515 515 982. Jaki polski artysta śpiewał, że nie ma fal? Może nie w tym gatunku, bardziej lżejsze klimaty, ale myślę, że będziecie znali odpowiedź.

za nami Boston Manor z kawałkiem Hit Me Up. No i ja już się rozgrzewam, nie wiem jak wy, na wywiad, który już niedługo, 16.40, jak zapowiedziałam, wywiad Krzyśka Waltera-Kronka z zespołem Hypnozaur. Ci chłopcy grają raczej tak bardziej punkowo, no i można się domyślić po nazwie, że grają Jurassic Punk. A co, jeśli nie znacie za bardzo tej nazwy, czy też tego gatunku, no to zachęcam serdecznie, żeby zostać z nami. Również dla samego oczywiście wywiadu, który jest bardzo ciekawy, więc bardzo zachęcam również, żeby zostać do 16.40. Powtarzam, ale przed nami jeszcze dużo dobrej muzyki. Zresztą już pewnie słyszycie w tle klasyczek. Również mocny Sad But True od Metallica na antenie Radia Centrum. We'll

0: pół do piątej na naszych zegarach, więc pora sprawdzić, jak tam sytuacja na lubelskich drogach. I niestety, no tutaj się pogorszyło, nadal dużo samochodów na rondach pod zamkiem, zwłaszcza na tysiąclecie od strony Grafa. Na samym skrzyżowaniu Grafa z Mełgiewską i Andersa tutaj też dużo korków, z tego co widzę, dużo samochodów. No i nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich. Tutaj nadal spory korek. Na Sowińskiego nawet się to pogorszyło, ale z kolei nieco się rozluźniło na samym krakowskim przedmieściu i na Alejach Racławickich, ale z kolei pogorszyło się na Kraśnickich. Tu dużo, dużo samochodów i jest też gorzej, jeśli chodzi o korek na Jana Pawła II czy Krochmalnej oraz Diamentowej. Tędy nie polecam zdecydowanie jechać. Może prędzej północą miasta czy właśnie obwodnicą. Tak w ogóle najlepiej. Natomiast jeśli wy macie jakieś informacje drogowe o korkach czy też o wypadkach, żebym mogła przekazać to pozostałym słuchaczom, to piszcie pod 515 515 982, co się tam zmieniło i zdarzyło.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. Cut my

0: Wywiadówka.
1: Witam w kolejnej wywiadówce, Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. No i w związku z tym, że ja jestem przy mikrofonie, to moi goście są muzyczni. I razem ze mną dwóch Marcinów z zespołu Hypnozaur. Dzień dobry.
2: Siema.
3: Cześć.
1: Panowie, to jest wywiadówka. Wywiadówka to oczywiście lata młodzieńcze, bardzo młodzieńcze. Pytanie, robimy listę. Top 3 zabawki za dzieciaka. Marcin pierwszy.
3: Lego i jakiś samochodzik zdalnie sterowany. A trzecie? Chyba książki.
1: Książki jako zabawki, dobra, mocne.
2: No ja to Transformersy uwielbiałem i miałem ich bardzo dużo. Miałem Optimusa tego, takiego ciężarówkę rozkładanego, więc to był szpan.
1: No był szacun w przedszkolu
2: tak,
1: na pewno.
2: To w podstawówce już.
1: A, okej, sorry. Nie chciałem obniżyć.
2: Zbierałem też zabawki Power Rangers i te roboty miałem takie właśnie. Znaczy w ogóle to wszystko gdzieś mam do tej pory na działce w piwnicy chyba. I Lego też, no Lego to wiadomo. Z Lego to różne rzeczy się robiło, ale miałem też, pamiętam, zamek, także tutaj był szpan.
1: Też był szpan. To widzę, tutaj kolega był lubiany przez innych kolegów w podstawówce. A ulubiony dinozaur?
2: Chyba Triceratops, no.
3: A ja ten, już nie pamiętam jak się nazywa, ale z takim jakby kamieniem no, z tyłu ogona.
1: A było coś takiego? No. O to nie.
2: Dinozaur młot.
1: A dlaczego o to pytam? No bo zespół Hypnozaur nie bez powodu nazywa się Hypnozaur. Nawet na waszych grafikach widnieje właśnie taki, nie wiem, dinozaur mag, tak to wygląda. Dinozaury też przejawiają się na waszych okładkach. Zastanawiam się, czy ta okładka, czy nawet nie okładka, a wizerunek Hypnozaura, cała postać Hypnozaura powstała ze względu na myśli o dzieciństwie, czy ze względu na zbyt duże ilości środków, o których nie mogę mówić w radiu?
2: Wiesz co, ani to nawet chyba tym razem.
3: Dokładnie nie to.
2: W sumie to było tak, że akurat w sumie większość zespołów, w których my dwaj graliśmy, nazwy powstawały na tej zasadzie, że nie było lepszego pomysłu i coś się rodziło w mojej głowie, jakieś takie głupie zbitki słów albo głupie słowa. Pierwszy nasz zespół w liceum się nazywał Bakłażan, tak. Bo stwierdziliśmy...
1: Strasznie głupie, tak.
2: Ale też to były czasy, że dopiero Kabanos raczkował, więc tak naprawdę to nie było aż tak powszechnie głupie, tak. I to było mimo wszystko oryginalne wtedy. Natomiast jakby wtedy stwierdziliśmy, że to jest fajna nazwa na zespół. Później minęło paręnaście lat i stwierdziliśmy, że Hipnozaur jest fajną nazwą na zespół i nikt nie miał lepszego pomysłu, więc zostało. A dopiero później całe to jakby uniwersum wokół, czyli te dinozaury, okładki, teledyski i tak dalej się zaczęły tworzyć i jakby wsiąkać w to wszystko. Więc to najpierw była nazwa, później cała reszta. Nie było tak, że był plan i jakby pod nazwą już były wszystkie rzeczy wymyślone od razu.
1: Czy od tego czasu wpadliście na głupszą nazwę i już po prostu głupie było zmieniać, czy jednak nie?
3: Nie, to jest spoko.
1: To zostaje. Dopóki ktoś nie będzie bardziej popularny z nazwą Zaur na końcu, to zostajemy.
3: Jest ten, w Skandynawii jest Heavisaurus, który gra metal dla dzieci.
2: Ale generalnie też sprawdzałem, jak tylko tą nazwę wymyśliliśmy, to sprawdzałem, czy jej nie ma gdzieś tam zajętej po prostu na jakichś tam stronach, w Facebookach, i socialach i tak dalej. I poza tym, że jeden gość nam zajął Instagrama, jakiś Czech w ogóle, który nie jest absolutnie związany z muzyką, ale ma właśnie jakby login Hypnozaur na Instagramie, to wszędzie gdzie indziej ona była wolna, no więc to też było spoko.
1: Dobra, to podstawowe pytanie o skąd nazwa zespołu mamy odhaczone w takim razie. Pójdźmy trochę głębiej. Co was najbardziej hipnotyzuje w muzyce jako takiej?
3: No, bardzo trudne pytania.
1: No bo już nie głupie.
3: No tak. No, ciężko stwierdzić, co hipnotyzuje, ale no, na przykład wiesz, ja lubię słuchać Tula, no to sama jakby ta architektura, konstrukcja, to wszystko, no to się potrafię wkręcić mocno. Mhm. Coś takiego właśnie, mocno przemyślane, ale też zagrane właśnie jakoś tak świeżo te rzeczy.
2: A ja tak naprawdę, w ogóle też, żeby wszyscy wiedzieli, słuchamy kompletnie różnych rzeczy i to każdy w zespole u nas słucha kompletnie różnych rzeczy i nie wiem tak naprawdę, co mnie hipnotyzuje, ale jakby są rzeczy, które u mnie klikają i są rzeczy, które nie klikają i jakby nie mam też czegoś takiego, że jakiś gatunek mi bardziej siedzi. No, miałem ostatnio też, jak pisemnego wywiadu udzielałem chyba ze 3 dni temu, właśnie pytanie o to, czego ostatnio słucham, no i podałem tą listę i ciekawe, bo to będzie na stronie takiej dumowo-stonerowej, a ja tam wymieniłem to, czego naprawdę słuchałem, gdzie jest Dua Lipa, Duran Duran, Nikap, Asteroid Galaxy Tour i co tam jeszcze było, a i taki Marmozec jest taki zespół z Anglii, no to powiedzmy bardziej rockowe. Więc jakby...
1: A co was hipnotyzuje w tworzeniu muzyki? To może zmienimy trochę właśnie tą hipnozę.
2: Wiesz co, to też jest coś takiego nieuchwytnego i nie do nazwania, mi się wydaje, bo też akurat tutaj przez to, że każdy słucha innych rzeczy, to szukamy takiego momentu, że wszystkim nam się to podoba i wszyscy to akceptujemy. I często jest tak, że coś od razu się nam podoba i wiemy, że to jest okej, okay, i będziemy z tym szli, a często jest tak, że męczymy numer i albo go na przykład w ogóle rzucamy w kąt, albo po, nie wiem, roku czy dwóch wracamy do niego, wymyślamy jakąś inną partię i wtedy się okazuje fajny. Na tak przykład z pierwszym singlem z tej płyty tak było, że Danger na przykład zaczęliśmy grać, no ze dwa lata temu ponad nawet chyba na próbach i ten główny motyw jakby na basie został cały czas, ale wszystkie inne rzeczy dookoła się zmieniły po dwóch latach.
3: Tak, no i najlepsze właśnie uczucie jest, jak czujesz, że to kliknęło i że wszystkim się podoba i no i wtedy to jest to hipnotyzujące uczucie.
1: Nowa płyta, druga wasza, długo grająca i mam poczucie, że no jednak trochę się zmieniło w kwestii muzycznej. Ja wiem, że też czytając nawet wywiady wasze niektóre, tam było, że no nie do końca macie poczucie, żeby się zmieniło, ale mam ja takie poczucie, że ta najnowsza płyta i to nie jest zarzut. Ja uważam, że to jest dobre. Brzmi tak, jakby zespół Scorpions w okolicy pomiędzy latami 80. a 90. miał mezalians z Europe i z tego powstało dziecko. To jest moje odczucie.
2: A to są świetne porównania, tylko że muszę powiedzieć, że z tym Klausem Meine i Scorpionsami to jest chyba piąte albo szóste porównanie, jakie dostaliśmy ostatnio. Od komentarzy na YouTubie przez właśnie jakieś wywiady i opinie dziennikarzy, więc coś musi być na rzeczy, ale już nasz wokalista się z tego tłumaczył, że on uwielbia jakby starych Scorpionsów i ja też zresztą i to jest jeden z naszych punktów wspólnych. My zresztą też z gitarzystą mieliśmy we trzech taki cover band glamowy, który grał właśnie Scorpions, Europe, Bon Jovi, Motley Crue, Van Halen i tak dalej, Kiss. Więc jakby to na pewno w nas siedzi i jakby te rzeczy 100% są gdzie jakąś tam inspiracją i jeżeli tu wychodzą, no to fajnie. No wolę to niż porównania na przykład do Stonera, który mnie obecnie strasznie nudzi.
3: No i też my nie słyszymy tak bardzo tego Stonera na tych swoich płytach, a ktoś tam, no było parę takich głosów, że to jest takie, ale też mieliśmy tak. Porównania do Offspringa i...
2: I mieliśmy porównania do... Jeden gość powiedział, że jesteśmy jak Queen, Muse, Royal Republic i coś tam jeszcze.
3: Tak. I to... że najlepsze rzeczy z tego wszystkiego wyjęta, my nawet nie słyszymy tych innych.
1: To tam była bardzo rockowa impreza. Tam dużo połączeń z tego
2: impreza
1: wyszło.
2: Impreza rockowa u nas jest, tak. Ogólnie impreza u nas jest.
1: Ale zgadzam się co do tego, co powiedzieliście, że ja też nie słyszę w was w tym momencie żadnego stoner rocka, nie? To jest muzyka, która stoi gdzieś kompletnie gdzie indziej. To jest muzyka, w której jest bardzo dużo rock'n'rolla, dużo energiczności, ale też właśnie być może nie jest aż tak, nawet na pewno nie jest aż tak monotonna, jak Marcin, jeden z musicie się domyślić, który powiedział. Jaki proces stał za tym, żeby nie pisać piosenek o dinozaurach w zespole, który ma dinozaura w nazwie? Dlaczego zmarnowaliście aż taki potencjał?
2: Wiesz co, a może to jest przekorne, może specjalnie tak zrobiliśmy, żebyś po to pytał w tej chwili.
1: Znaczy, byłoby to fajne, ale wątpię.
2: Poza tym drugie pytanie, skąd wiesz, że te piosenki nie są o dinozaurach?
1: Bo czytałem.
2: Ale wiesz, to wszystko jest płynne. Może to jest o miłości na przykład niekoniecznie robotów, tylko dinozaurów.
3: My też nigdy nie tłumaczymy tekstów tak naprawdę, że to młody czasami coś tam powie, ale tak naprawdę to bardziej wolimy, żeby to zostało do interpretacji odbiorcy.
2: Tak, dokładnie, więc jakby różnica jest taka między pierwszą płytą a drugą, że teraz wszystkie teksty właśnie napisał nasz wokalista Bartek młody, natomiast jakby czy te teksty nie są o dinozaurach, na przykład ostatni tekst według mnie może być o dinozaurach i tu jest bardzo duży, że tak powiem, potencjał, żeby go z zagładą dinozaurów połączyć.
1: Ale też mimo wszystko na tej nowej płycie słyszę, myślę, że kilka piosenek bardzo mocno odwołuje się do przyszłości i do tego, jak bardzo jest w ogóle ta przyszłość niepewna, czy przez wzgląd na roboty, czy na zagłady naturalne, właśnie to, o czym powiedziałeś. Bardzo różne odniesienia, które są, mimo tego, że muzyka uważam, że jest dość taka, no, wesoła, jest taka zagrana w sposób, który, no, nie sugeruje nic groźnego ani strasznego, to jednak teksty odnoszą się bardzo mocno, mam wrażenie, do właśnie jakiejś zagłady.
3: No tak. Co do tego, co się dzieje na świecie, tak naprawdę jest to też jakaś forma naszego komentarza do tego, co się dzieje aktualnie.
2: Poza tym też, no, jakby... Może zdradzę za dużo ludziom, którzy chcieliby sami sobie rozwiązać zagadkę albo jakąś taką ciągłość, ale mieliśmy Doomsday, pierwszą płytę, a teraz jest Afterlife, czyli to jakby następuje jedno po drugim, prawda? To nie jest przypadek, tak chciałem tylko dodać.
3: Tak. Naszą... akurat jest przemyślane.
1: Naszą rozmowę z zespołem Hipnozaur przeniesiemy teraz na platformy streamingowe, także panowie możecie się pożegnać ze słuchaczami, którzy nas słuchają na antenie.
2: No, dzięki, że słuchaliście i słuchajcie dalej na Spotify'u czy tam gdzieś.
3: Tak, i zapraszamy właśnie do różnych i obejrzyjcie teledyski.
1: A warto, tak. Warto, warto zdecydowanie. I teraz możecie się poczęstować na antenie Hipnozaurem, a ja zapraszam was na Spotify'a na resztę rozmowy.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Kończymy polską piosenką tej godziny, ale że minęła 17, to czas na wydarzenia.
1: Obywatel Zimbabwe, który zaatakował mieszkańca Lublina, został deportowany. O tym za chwilę. Powiemy również o przyszłości świata IT.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Obywatel Zimbabwe został deportowany. Zaatakował on mieszkańca Lublina. Przypomnijmy, tyczy się to sprawy ataku w jednym z lokali przy deptaku na Starym Mieście. 41-letni obywatel Zimbabwe usłyszał zarzuty, a śledczy nadal analizują materiały dowodowe. Polak został uderzony półlitrowym kuflem do piwa z tyłu głowy, przez co trafił do szpitala z poważnym urazem. Agresor został zatrzymany przez pracowników ochrony, a następnie przekazany funkcjonariuszom. Lubelska policja wystąpiła do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej zatrzymanego do opuszczenia terytorium Polski. Dzisiaj pozytywnie rozpatrzono tę decyzję, a procedura jest w toku. Odłącz rutynę, włącz wiedzę. Już 17 czerwca Lubelskie Centrum Spotkań Kultur stanie się krajowym centrum debaty nad przyszłością cyfrowego świata. Formuła drugiej edycji konferencji IT Unplugged przełamuje dotychczasowe schematy, dzieląc ponad 40 prelekcji na twardą inżynierię technologiczną oraz nurt skupiony na człowieku i liderstwie w kryzysie. Uczestnicy będą debatować m.in. o unijnych regulacjach AI Act, technologiach kwantowych oraz realnych metodach ochrony przed hakerami. Więcej o tym projekcie mówi Oliwia Wójtowicz, koordynator IT Unplugged.
2: To największa konferencja tego typu na Lubelszczyźnie. Spodziewamy się ponad 1000 uczestników z całej Polski. Na scenie wystąpią m.in. profesor Andrzej Dragan, Mateusz Kusznierewicz, Piotr Konieczny, Michał Sajdak, Maja Gojtowska, Wojciech Seliga oraz Tomasz Osman, a także ponad 40 topowych prelegentów z całej Polski.
1: Poza tradycyjnymi wykładami organizatorzy zaplanowali sesję Business Speed Dating oraz kameralne spotkanie z prelegentami, stawiając na budowanie bezpośrednich relacji biznesowych. Za organizacją tego przedsięwzięcia stoi Urząd Miasta Lublin we współpracy z Fundacją Lubelska Wyżyna Przemysłowa. Szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. ZUS rozwija mobilne aplikacje dla klientów. Najchętniej pobierana zebrała już ponad 1,3 milionów użytkowników. Najpopularniejszą aplikacją z oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest mZUS, przeznaczona dla klientów indywidualnych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Dostępne są również narzędzia dla lekarzy, asystentów medycznych oraz przedsiębiorców i księgowych.
3: Chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS. Zakład zapowiada dalszy ciąg cyfryzacji i ułatwiania skomplikowanych procedur. Mobilne rozwiązania przede wszystkim mają za zadanie umożliwienie załatwiania własnych spraw bez wizyty w publicznych placówkach.
0: Zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach oraz jutro. Na razie 24 stopnie na termometrach i słońce nam tu przygrzewa jeszcze do wieczora. No, w nocy temperatura spadnie ze względu na to, że będzie pogodnie, więc do 10 stopni nawet. Natomiast jutro będzie bardzo gorąco, choć się na początku dnia najdą chmury, no to już potem zrobi się aż 28 stopni.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I przed nami ostatnia część naszych godzin szczytu poniedziałkowych. Gabriela Walińska przy mikrofonie i zostańcie ze mną, bo chociażby o 17.45 Impreza FM, czyli koncerty, które się odbędą niedługo w naszej okolicy.

na naszej antenie Radia Centrum nowość od Shinedown, czyli Deep End. Ale to właśnie, myślę, ostatnia już pora, żeby kontynuować nasz konkurs. Już myślę, ostatnie podejście. Dzisiaj mam dla Was wejściówki na scenę w Centrum TA. 18 czerwca zagra zespół Damask. No i właśnie, dzisiaj pod 515-515-982 czekam na Wasze odpowiedzi na pytanie, jaki polski artysta śpiewał, że nie ma fal. No dzisiaj jest Dzień Oceanów, więc pytanie adekwatne. 515-515-982, a Damask już teraz na naszej antenie.

za nami Koma w Akademickim Radiocentrum. I teraz o polskiej muzyce będzie, choć nawet nieco lżejszej, ale bardziej o festiwalu, na które niestety jeszcze musimy poczekać. Chodzi o Zorze, czyli projekt Dawida Podsiadło, który zdobył w zeszłym roku bardzo duży posłuch i bardzo dobre opinie zgarnął. No i właśnie Dawid ogłosił kolejną edycję Zorzy, niestety w 27 roku, więc jeszcze przyjdzie nam na to poczekać. Niestety do Lublina nie zajrzy ten projekt, natomiast najbliżej w Warszawie się pojawi 30 i 31 lipca 2027, także jeszcze rok nam przyjdzie na to poczekać. Natomiast ciekawostka taka, że połączył siły z Soblem, z którym nie tylko zrobi ten projekt, jak i całą płytę podobno, także jeśli ktoś lubi ten typ muzyki, to zdecydowanie powinien na to czekać. Ja czekam pod względem artystycznym, chociaż może Dawida Podsiadło za dużo nie słucham, natomiast znam jego piosenkę, która była odpowiedzią w naszym konkursie. Czyli jak pytałam was, kto śpiewał, że nie ma fal, no to oczywiście chodziło o Dawida Podsiadło, więc gratuluję wszystkim, którzy przysłali prawidłowe odpowiedzi. Scena w centrum, że tak powiem, jest wasza praktycznie, natomiast zachęcam, żeby brać udział w konkursach. Zachęcam tych, którzy jeszcze biletów nie zdobyli. Będą jeszcze na pewno do wygrania.

0: Po raz ostatni dzisiaj zerknijmy na to, co się dzieje na lubelskich drogach i już jest generalnie lepiej, aczkolwiek jeszcze trochę samochodów spotkacie na skrzyżowaniu przy Grafa. Na rondach pod zamkiem już też nie wygląda to tak źle, aczkolwiek jeszcze chwileczkę tam postoicie. Natomiast na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Kompozytorów Polskich i Lubomelską tu jeszcze dosyć spory korek. Natomiast pojawił się korek między Smorawińskiego a Szeligowskiego na tym skrzyżowaniu. Tu nieco więcej samochodów się zebrało. Poza tym już generalnie spokój na mieście. Może jeszcze rzeczywiście trochę na tam, gdzie się zbiegają Racławickie z Kraśnicką. No to jeszcze chwilę postoicie, natomiast już myślę, że nie trzeba specjalnie planować trasy. Przede wszystkim pamiętajcie, aby jechać zgodnie z przepisami i bezpiecznie wracać do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Guano Apes na 98.2 z kawałkiem Open Your Eyes. No i właśnie badacze postanowili przyjrzeć się sytuacji wychowywania dzieci w Polsce, ale na zasadzie pytania, czy właśnie w Polsce są warunki do wychowywania dzieci. I co prawda ponad 80% badanych stwierdziła, że warunki są lepsze niż 20 lat temu, ale mimo wszystko nieco ponad połowa twierdzi, że warunki są ogólnie dobre, że można jeszcze trochę zmienić. No to ja się zastanawiam, co było 20 lat temu. Nie pamiętam aż tak dobrze, natomiast myślę, że jest dobrze w Polsce przede wszystkim koncertowo. A jeśli chodzi o koncerty, no to Impreza FM za parę minut dosłownie, w której dowiecie się, jakie koncerty nas czekają w najbliższej przyszłości.

0: przed nami obiecana impreza FM, czyli zbiór informacji o koncertach, które się będą działy w najbliższej okolicy w najbliższym czasie. No i już jutro, 9 czerwca, w warszawskim klubie Stodoła wystąpi Tom Morello i towarzyszyć im będą, jemu będą z kolei The Last International jako support. I jeśli właśnie macie może jutro wolny wieczór, to bilety znajdziecie na stronie organizatora. Z kolei w ten weekend dużo się będzie działo w Lublinie, bo 12 czerwca w Fabryce Kultury Skrzyd będzie można usłyszeć Lecha Janerkę, ale po raz ostatni, także myślę, okazja się już nie powtórzy, nie ma co zwlekać, biletów szukajcie na stronie Skrzydu. Z kolei dzień później, 13 czerwca w klubie Graffiti w Lublinie właśnie, Slave Keeper zagra finałowy koncert trasy promującej najnowszy album Podwójna Gra. Na supportować im będą Hero Nerf oraz reaktywowany po wielu latach zespół Hilo. I szykuje się mieszanka od alternatywnego rocka po bardzo melodyjny metal i tutaj bilety kupicie jeszcze przez internet, ale będzie można je zdobyć również na bramce.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio Centrum.

Ladybug na 8, niecałe 7, ponad 7 minut do godziny 18, a więc kończymy nasze godziny szczytu poniedziałkowe. Była z wami Gabriela Wolińska, ale zachęcam, żeby zostać z nami, no przede wszystkim na godzinę 18, kiedy to wydarzenia i potem też wydarzenia sportowe i kulturalne, ale też właśnie nasze audycje po drugiej stronie siatki, polskie nagrania i muzyka introwertyka. Także jeszcze mamy dla was zaplanowany cały wieczór, a ja na razie mówię dla was. Do usłyszenia.

0: Prawie 100 nietrzeźwych kierowców tylko w długi weekend. O tym za chwilę. Powiemy również o finalistach Etnopogłos 2026 oraz stanie budowy drogi S19. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Tragiczny bilans długiego weekendu na lubelskich drogach. Policja podsumowuje okres wzmożonych działań. Od 3 do 7 czerwca funkcjonariusze prowadzili kontrole na centralnych trasach naszego województwa. Głównymi punktami było sprawdzanie prędkości, stanu trzeźwości oraz stan techniczny pojazdów. Tylko w trakcie długiego weekendu doszło do 18 wypadków, w których jedna osoba straciła życie. 24 osoby odniosły obrażenia ciała. Policjanci odnotowali także 193 kolizje drogowe oraz wyeliminowali z ruchu 98 nietrzeźwych kierowców. Poznaliśmy finalistów Etnopogłos 2026. Zagrają w nim artyści z całej Polski. Etnopogłos jest częścią Jarmarku Opolskiego, który odbędzie się 13 i 14 czerwca w Opolu Lubelskim. Wydarzenie łączy muzykę, naturę i kulinaria, stawiając na doświadczenie kultury wszystkimi zmysłami.
1: Po raz 23 odbędzie się Jarmark Opolski, oczywiście w Opolu Lubelskim, ale tym razem w zupełnie nowej odsłonie. A co nowego doszło? Przede wszystkim Ogólnopolski Festiwal Folkowy Etnopogłos. Mamy już wyłonionych wykonawców, oczywiście powiem z całej Polski. Wyłonimy w sobotę tych, którzy grają najlepiej.
0: Mówi dyrektor Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim Marek Krakowski. Do finału konkursu zakwalifikowało się 11 projektów muzycznych z całej Polski. W bardzo różny sposób interpretują one muzykę tradycyjną od folkowych inspiracji, przez jazz i elektronikę, aż po eksperymentalne brzmienia i muzyczne rekonstrukcje.
1: Atrakcje w postaci grup rekonstrukcyjnych, które będą pokazywały, jak drzewie się żyło, mieszkało w Polsce. Do tego oczywiście dobra polska strawa, bo wszystko to jest okraszone hasłem dobre, bo staropolskie.
0: Dodaje Marek Krakowski. Wśród finalistów znaleźli się m.in. Grandmother Jazz, Marta Bejma, Memento Mori Dance Club czy duet Jarzmo. Przegląd konkursowy odbędzie się na małej scenie 13 czerwca na żywo w historycznym Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. Start o godzinie 10. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Budowa ekspresówki między Lublinem a Lubartowem już na półmetku. Nad trasą pracuje około 400 osób. Droga S19 osiągnęła już 55% postępu wykończenia. Odcinek ma 23 km, a wykonawca prowadzi intensywne roboty ziemne, drogowe i mostowe. Tempo robót szacuje się na około 6% miesięcznie. Ułożono już 180 tysięcy ton warstw bitumicznych, a docelowo ma zostać zużyte 400 tysięcy ton. Całość inwestycji ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2027 roku. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 24 stopnie na plusie, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

0: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej w wydaniu lokalnym. Hetman Zamość powraca do trzeciej ligi. Podopieczni trenera Łukasza Gieresza dzięki ostatniej wygranej 4-1 nad Janowianką Janów Lubelski są już pewni pierwszego miejsca w tabeli na kolejkę przed końcem rozgrywek. Hetman po raz ostatni występował na tym poziomie rozgrywkowym w sezonie 2020-2021. Wtedy zajęli oni ostatnie miejsce w tabeli z 14 punktami po 40 rozegranych meczach. O awans powalczy także Lewart Lubartów, który jest już pewien drugiego miejsca gwarantującego grę w barażach. Zagrają oni z wicemistrzem grupy małopolskiej. Miejsce to zająć mogą jeszcze trzy drużyny: Beskid Andrychów, Orzeł Ryczów oraz Rezerwy Wieczystej Kraków. Kolejne odejścia w Motorze Lublin. Coraz głośniej mówi się o pożegnaniu Bartosza Wolskiego, który jeszcze w tym tygodniu ma dołączyć do GKS-u Katowice. Pomocnik w zakończonym już sezonie zaliczył 6 bramek oraz 7 asyst. Według wielu źródeł nowy klub znalazł podobno także Kacper Karasek, który w nowym sezonie ma reprezentować barwy Radomiaka Radom. Filip Luberecki natomiast jest podobno celem transferowym Norwich City oraz Queen's Park Rangers, a więc zespołów z angielskiej Championship. Zdaniem Tomasza Włodarczyka, a więc redaktora naczelnego Meczyki.pl, Motor rozpoczął już rozmowy z dwoma piłkarzami, którzy mieliby zasilić zespół trenera Mateusza Stodarskiego. Mowa tutaj o piłkarzu Zagłębia Lubin, a więc Adamie Radwańskim oraz bramkarzu Widzewa Łódź Macieju Kikolskim. TVP Sport przedstawiło listę ekspertów, którzy będą pojawiać się w telewizyjnym studiu podczas spotkań Mistrzostw Świata. Wśród nich znalazł się trener Awi Świdnik, a więc Wojciech Szacoń. Przypominamy, że szkoleniowiec w tym sezonie dał się poznać szerszej publiczności po dotarciu do ćwierćfinału Pucharu Polski, gdzie mierzył się z Rakowem Częstochowa. Razem z nim Awia awansowała także do drugiej ligi. Mecz otwarcia nadchodzącego mundialu zaplanowano na najbliższy czwartek o godzinie 21:00. Wtedy na Estadio Azteca w Mexico City, Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. A na koniec informacje siatkarskie. PZL Leonardo Awia Świdnik ogłosiła swojego pierwszego nowego zawodnika. W żółto-niebieskich barwach zadebiutuje Konrad Stajer, a więc były środkowy Luku Lublin, Ślepska Malów Suwałki czy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Klub poinformował także, że do lotniczego miasta dołączą jeszcze trzej inni siatkarze: przyjmujący, libero oraz rozgrywający.
1: Najwięcej roka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. W ramach poniedziałkowego serwisu kulturalnego sprawdzimy, jak Lublinianie spędzili tegoroczną Noc Kultury, a także jakie wydarzenia czekają na nas w najbliższe dni. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Za nami jubileuszowa edycja Nocy Kultury. Po raz 20 ulice miasta zamieniły się w galerie plenerowe. W ubiegły weekend z 6 na 7 czerwca Lublin stał się przestrzenią dla wyjątkowych instalacji, muzycznych i tanecznych występów oraz wspólnej zabawy. Festiwal gościł tysiące osób zarówno z różnych miast Polski, jak i z zagranicy. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poczytać bajki w bibliotece, obejrzeć pokaz rolkarzy figurowych, stworzyć autorskie obiekty w ramach rekreacji oraz upiec cebularz w unikatowym kształcie. Więcej o innych punktach programu mówią Idalia Mastalerz, animatorka z przestrzeni młodych Hej, Gabriela Tarnowska z grupy aktorskiej Fatum oraz Patrycja Brzozowska z Teatru Mój.
2: Jako Hej, jest to nasz trzeci raz, kiedy angażujemy się w Noc Kultury i jak zwykle mamy różne aktywności, zaczynając od quizu o dobranockach bądź horrorach. Można też dla młodszych na przykład pomalować sobie kolorowankę, taki magiczny ogród. Mamy możliwość namalować swoje miasto nocą, bądź zagrać taką grę, zgadnij kto to powiedział i dostać za to popcorn.
3: To jest już drugi nasz koncert piosenek muzykalowych. Pierwszy raz zaproponowaliśmy się z konceptem koncertu 2 lata temu, też na Noc Kultury. Jest to dla nas taki konik, bo głównie robimy muzykale, autorskie przede wszystkim, ale oczywiście kochamy te piosenki muzykalowe czy bajkowe Disneya, także chcemy śpiewać, tańczyć do nich i zarażać ludzi trochę naszą pasją.
4: Dzisiaj gramy Opowieści Nocnych Ptaków. Jest to spektakl taki, można powiedzieć, trochę dla dzieci bardziej, bo jednak opieramy ten spektakl na różnych baśniach, bajkach. Aczkolwiek dorośli również znajdą w tym coś swojego, ponieważ wykorzystujemy bardziej stare bajki, stare wiersze, więc dorośli również mogą się cofnąć do lat dzieciństwa.
1: Nie zabrakło również wydarzeń dla miłośników muzyki. Ze scen w różnych częściach miasta rozbrzmiewały rock, metal, jazz oraz klasyka. Na miejscu była nasza reporterka Oksana Kostiuk. Zapytała gości festiwalu o wrażenia.
5: Ciekawa inicjatywa, fajna, można przekonać się, jak wielu ludzi u nas w mieście mieszka i że jednak takie wydarzenia są potrzebne, żeby integrować przede wszystkim ludzi.
6: Jak sama nazwa wskazuje, dużo kulturalnych wydarzeń, więc ciekawie być częścią tego.
7: Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Dużo atrakcji. Ogólnie super.
8: Bardzo dobrze, że w Lublinie coś się dzieje, że ludzie tu zaczynają przyjeżdżać, że jest tyle atrakcji.
9: Dobrze, że się coś dzieje. Jest zagęszczenie w centrum.
10: A przede wszystkim podoba mi się, że jest bardzo dużo ludzi, a jest spokój i kulturalnie. I rzeczywiście jest to Noc Kultury.
11: Dużo ludzi dzięki temu ma okazję wyjść z domu, poznać miasto. Jest to też na pewno forma reklamy.
12: Minus, że trochę dużo ludzi, ale oprócz tego fajnie.
13: Wspaniała atmosfera i jest tyle życzliwości. Tyle takiej pogody ducha wśród ludzi, że naprawdę jestem zachwycona.
1: Noc Kultury 2026 za nami, ale już znamy datę następnej odsłony. Kolejna edycja jest zaplanowana w noc z 5 na 6 czerwca 2027 roku.
0: Espresso kulturalne.
1: Ponadczasowe utwory muzyczne zyskają wyjątkowe oblicze. Przed nami koncert Klasyka Rozrywki. Publiczność usłyszy m.in. takie kompozycje jak I Wanna Dance With Somebody, Shape of My Heart oraz Like a Prayer we współczesnych aranżacjach Adama Jarzmika. Zespół Big Band UMCS, składający się ze studentów i wykładowców kierunku jazz i muzyka estradowa, wykona przeboje autorstwa Michaela Jacksona, Bruno Marsa, Adele oraz Beyoncé. Artyści pokażą, jak różnorodne interpretacje kryją się w tych dziełach, uzupełniając je o elementy improwizacji i bogatą harmonię wokalną. Koncert rozpocznie się w środę o godzinie 18 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Trwa 17. edycja otwartych wykładów z historii sztuki. Zasługi i codzienność kobiet będą motywem przewodnim zbliżającego się spotkania. Dr Paulina Zaremska-Denisiuk wygłosi prelekcję Historyczne narracje w wybranych wystawach poświęconych polskim artystkom. Naukowczyni przyjrzy się tematycznym ekspozycjom i prezentowanym na nich dziełom, aby odpowiedzieć na pytanie, jaką wizję sztuki tworzonej przez kobiety budują te wystawy. Wykładu posłuchamy w środę o godzinie 17.30. Filii numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Połowiaków. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne.
1: Lubelski Festiwal Filmowy powraca z cyklem LFF cały rok. To okazja, by ponownie zobaczyć wybrane produkcje z minionych edycji wydarzenia, połączone tematem, formą lub ideą. Tym razem na mieszkańców czeka projekcja pod gołym niebem. Motywem przewodnim czerwcowego pokazu jest hasło Zróbmy biznes. Widzowie zobaczą obrazy z różnych części świata, opowiadające o bohaterach, którzy dążą do ekonomicznego sukcesu. Będą to takie tytuły jak Caribbean Oil Co., It's Drizzling, Nada S.A. oraz Ślimaki. Projekcja LFF cały rok odbędzie się w środę o godzinie 21 w Wierydarzu Centrum Kultury w Lublinie. Po seansie publiczność weźmie udział w dyskusji. Wstęp wolny. I tym filmowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Espresso Kulturalnego. W jego przygotowaniu uczestniczyły Halina Kundelska i Oksana Kostiuk. Program realizował Krzysztof Kruk. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
14: Radio Centrum.

0: Promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Akademickie
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
7: Po drugiej stronie siatki.
8: No i tak jak zapowiadaliśmy już tydzień temu, ale w gwoli przypomnienia. 18.30 to nie Arena Akademicka, a po drugiej stronie siatki, a więc nasz program, w którym będziemy podsumowywać ostatnie rzeczy, które działy się właśnie w świecie siatkarskim na przestrzeni ostatnich dni. Razem ze mną moi współprowadzący niezmiennie już od kilku tygodni. Ignacy Chłodowski.
9: Dzień dobry.
8: Michał Chrapowicki.
10: Dobry wieczór.
8: No i moja skromna osoba, a więc Bartłomiej Płoszaj. Powiemy sobie o nowych ogłoszeniach w Plus Lidze i za granicami naszego kraju, ponieważ sporo się działo. Między innymi Robert Piazza został ogłoszony w PGE Projekcie Warszawa jako główny szkoleniowiec ekipy ze stołecznego miasta. Maksymilian Graniczny, w końcu ta saga z naszym libero zakończyła się i finalnie były zawodnik JSW Jastrzębskiego Węgla wylądował w Ślepsku Malów Suwałki. Za granicami również działo się sporo, między innymi młody i utalentowany Mattia Bonifante dołączył do Zenitu Sankt Petersburg czy Benjamin Toniutti

0: Acy, może zaczniemy od ciebie. Na który z tematów czekasz najbardziej?
1: Na temat trenera Roberto Piazzi. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy ruch ze strony PGE Projektu Warszawa. Czekam na to, jak się to rozwinie. Wiadomo, że już wielu wielkim nazwiskom w tej drużynie nie wychodziło. Jak będzie, tym razem się przekonamy. Mnie przede wszystkim zaciekawił fakt, że ten kontrakt, który podpisał włoski szkoleniowiec ze stołecznym klubem, ma podobno być aktywny aż do roku 2030. Jest to pewnego rodzaju chyba zabieg, który na naszym siatkarskim rynku będzie coraz częściej widziany. Wiadomo, że ostatnimi czasy PGE Projekt Warszawa ogłosił już parę nazwisk, które widzieliśmy w poprzednim sezonie, teraz nazwisko trenera. Czekamy na kolejne nazwiska, zarówno w tej drużynie, jak i w innych drużynach, ale wydaje mi się, że ten trend z długimi kontraktami to jest dobry pomysł i może trochę zmieni to nastawienie niektórych prezesów do przede wszystkim działania na rynku transferowym i raczej po prostu przedłużania kontraktów do konkretnego sezonu i wtedy w jakiś sposób będziemy wiedzieli, z kim możemy mieć okazję pracować dłużej, a z kim raczej będziemy się widzieć sezon 2. Jest to moim zdaniem trafna decyzja włodarzy z Warszawy, ale to już później omówimy to, żeby też za długo naszych widzów teraz nie trzymać w niepewności.
0: No oczywiście, wiadomo, prezes, można powiedzieć, zagrał wabank, ale tak jak sam powiedziałeś, powiemy sobie o tym nieco później. Michał, chciałbyś jeszcze dodać swoje 5 groszy na sam początek naszej audycji?
2: Najbardziej nie mogę się doczekać reprezentanta PLS pierwszej ligi w turnieju VNL. I to jest chyba główny temat, który najbardziej mnie emocjonuje w najbliższym tygodniu.
0: No na pewno trener Nikola Grbić stara się trochę odmładzać te kadry, między innymi właśnie postaciami z PLS pierwszej ligi. No jakby Państwo chcieli jeszcze dodać, jak Michał, swoje 5 albo nawet i 10 groszy, 515 515 982. Na ten numer zachęcamy wysyłać SMS-y, jeśli mają Państwo pomysły, o czym moglibyśmy innym porozmawiać dzisiaj w naszym programie lub chcielibyście się podzielić swoimi opiniami w tematach wspomnianych. My Państwa zostawiamy z muzyką i wracamy za krótką chwilę.
3: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do Państwa z siatkówką, a więc po drugiej stronie siatki na 98,2 FM. No i rozpoczniemy sobie o tych właśnie zapowiadanych transferach. No i Ignacy, zapytam Ciebie, ponieważ już wcześniej trochę rozwinąłeś się na ten temat. Roberto Piazza jako trener PGE Projektu Warszawa. Przypominamy, że będzie on także dzielił funkcję selekcjonera kadry Iranu, jeśli chodzi o jego pracę w kolejnych sezonach, a więc na dwie strony będzie musiał uważać włoski szkoleniowiec. Jeśli chodzi o jego sukcesy ostatnie z klubami, tak szybko patrzę, jeśli chodzi o Allianz Milano, dwukrotny zdobywca Pucharu Challenge i brązowy medalista Ligi Włoskiej. Ignacy, mówisz, że to jest rzeczywiście bomba transferowa w wykonaniu klubu ze stolicy?
2: Wydaje mi się, że może nie bomba transferowa, bo wiadomo, że w mainstreamie siatkarskim bombami transferowymi są zwykle określane transfery zawodników, a rzadko trenerów. Mało jest takich trenerów klasy takiej, że mamy później przy ogłaszaniu ich efekt wow. Wydaje mi się, że parę kadr narodowych czy parę klubów na pewno może liczyć na tego typu efekt. Natomiast wydaje mi się, że tutaj PGE Projekt Warszawa dokonał pierwszego od lat sensownego wyboru szkoleniowca. Od dawna śledziłem sobie dzisiaj, kto miał okazję trenować drużynę z Warszawy i wydaje mi się, że ta długość tego kontraktu wynika też z tego, że Projekt sam doszedł do wniosku, że jest jednak drużyną, która za często trochę zmieniała. Wiadomo, że dwa sezony dostał, nawet niecałe dwa sezony dostał trener Graban. Po niecałym pół roku pożegnano się z trenerem Tilikainenem. Później ten sezon kończył Kamil Nalepka. Wiadomo, że wcześniej jeszcze był trener m.in. Stefan Antiga, który osiągnął właśnie z Warszawą srebro, najwyższy rezultat w siatkarskiej plus lidze w historii klubu z Warszawy. Wydaje mi się, że tutaj trzeba się przede wszystkim skupić na tym, że przychodzi do Warszawy po pierwsze trener z bardzo dobrym CV, bo też miał już swoje sukcesy nawet w siatkarskiej plus lidze. W sezonie 2017-2018 zdobył z PGE GX Krołbełchatów, wtedy PGE Krołbełchatów, Mistrzostwo Polski. Oprócz tego ma też epizod w Jastrzębskim Węglu. Ma duże doświadczenie w roli selekcjonera, bo oprócz tego, że trenował oczywiście i trenuje teraz reprezentację Iranu, to jeszcze w przeszłości trenował m.in. Katar, czy też drużynę Niderlandów. A teraz podejmuje wyzwanie pracy w klubie, który na pewno też da mu odpowiednie warunki do pracy pod kątem oczywiście nie stricte zaplecza, bo wiadomo, że mogło być lepiej pod tym względem. Wiadomo, że PGE Projekt Warszawa nadal cierpi na brak własnej hali, na brak właśnie takiego zaplecza od strony logistycznej, ale od strony już zawodników na pewno, nieważne kto by przyszedł, uważam, że PGE Projekt Warszawa będzie miał w tym sezonie mocniejszy skład niż w zeszłym roku. I to może się przełożyć naprawdę na duże sukcesy zarówno na polskim podwórku i przebicie tego pewnego rodzaju sufitu, który w ostatnich sezonach trochę ciążył na drużynie Warszawy, czyli może awans do tego ścisłego finału siatkarskiej plus ligi.
1: Jeśli chodzi o tych trenerów w ostatnich latach, Andrea Anastazi i Piotr Graban byli to szkoleniowcy, którzy prowadzili zespół PGE Projektu Warszawa przez 3 sezony. No i mieliśmy właśnie, nazwijmy to, incydenty z szkoleniowcem chociażby Roberto Santillim, czy właśnie z Finem Tilikainenem. Michał, ty nie boisz się, że znowu będzie moment, kiedy trener Piazza może stracić zaufanie szatni? Wiadomo, jest to trener z pogłosem, z CV, już z wieloma zawodnikami pracował. Natomiast no, z takim długim kontraktem, jeśli by coś, nie daj Boże, nie wyszło na drodze trener-siatkarze, no to Warszawa jest w ogromnych kłopotach.
3: Wiele razy już wspominaliśmy o tym, że Warszawa jest dosyć specyficzną drużyną, ponieważ jest tam trochę zasłużonych zawodników, nie najmłodszych, i nie jest to łatwa drużyna do prowadzenia z perspektywy trenera. I wydaje mi się, że zatrudnienie Roberto Piazzy jest to decyzja dobra w perspektywie długodystansowej i jest spora szansa na to, że on ten kontrakt wypełni i to nie jest taki krótkoterminowy trener, tylko trener, który ma ułożyć i ustabilizować tę drużynę. Moim zdaniem jest to krok właśnie ku temu, żeby Warszawa w końcu stała się drużyną stabilną, walczącą o najwyższe cele, a nie próbującą walczyć o te cele. To jest taki trener, który moim zdaniem ze swoim doświadczeniem pracy w dosyć trudnych drużynach, bo przykładowo reprezentacja Iranu do najłatwiejszych nie należy. Jest tam sporo charakternych zawodników, To wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo dobre rozwiązanie. To tak jak Ignacy wspominał, może to nie jest trener z takiego topu, jeśli chodzi tutaj o te stanowiska trenerów, ale na pewno jest to trener, który w mojej opinii przynajmniej jest w stanie ułożyć Warszawę właśnie pod kątem charakterów zawodników projektu.
2: Wydaje mi się też, że właśnie projektowi jest potrzebny nie tylko sam trener, ale też takiego pewnego rodzaju psycholog, który będzie badał te nastroje w drużynie. A tutaj w przypadku, tak jak Michał zresztą wspomniał, trenowanie po pierwsze oczywiście klubów, ale też reprezentacji, to są dwa różne zadania. Połączenie tych wszystkich doświadczeń da moim zdaniem bardzo dobry backup do tego, żeby teraz właśnie w drużynie PGE Projektu Warszawa przynajmniej wznieść tą drużynę na wyższy poziom, a wyższym poziomem na pewno byłby ten finał siatkarskiej plus ligi i kolejny krok zarówno w Pucharze Polski, czyli finał tutaj w tym przypadku, i jeszcze lepszy wynik w Final Four.
3: I musimy pamiętać o tym, że trener Roberto Piazza ma już doświadczenie w polskiej plus lidze, bo trenował Jastrzębski Węgiel i trenował PGS Krebełchatów, więc to jest na pewno...
2: Z którą zdobył Mistrzostwo Polski właśnie.
3: Dokładnie, więc to są takie kwestie, które na pewno były pozytywnie, grały na korzyść trenera Roberto Piazzy, jeśli chodzi o szukanie trenera właśnie przez prezesa PGE Projektu Warszawa.
1: Jeśli chodzi o tych zawodników, z którymi pracował trener Roberto Piazza, te nazwiska się powtarzają, chociażby w postaci Corolo Kłosa, który miał okazję pracować z trenerem Piazzą jeszcze za czasów gry w Skrze Bełchatów. Natomiast ja bym bardziej spojrzał na pozycję atakującego, ponieważ do stolicy ma trafić Yuri Romano, który także prowadził, który został także prowadzony przez trenera Piazzę w zespole z Włoch, a więc to też mógł być jakiś minimalny zalążek tego, żeby jednak gwiazda, która przychodzi z zespołu innego do zespołu z Warszawy, miała już trenera, którego zna.
2: Wydaje mi się, że to też przez to właśnie Yuri Romano wybrał ten, mówiąc trochę z przymrużeniem oka, projekt, ale wydaje mi się, że też no wiadomo, że jeśli masz trenera, którego znasz, z którym lubisz pracować, to drużyna, do której idziesz, i jeśli ta drużyna już zatrudniła albo wiesz, że na pewno zobaczysz swojego szkoleniowca z obecnych rozgrywek również w następnych, ale w innym miejscu, no to masz szansę na to, żeby przełożyć to. Z tego wszystkiego w najgorszym położeniu obecnie znajduje się Bartosz Gomułka, no bo wiadomo, że z Jurim Romano rywalizowanie na pozycji atakującego to jest arcytrudne zadanie i nawet dzisiaj, czytając wywiad z trenerem Nikolą Grbiczem, właśnie nasz selekcjoner podkreślił, że jego zdaniem pozostanie Bartosza Gomułki w projekcie Warszawa jest złą decyzją, no bo nie będzie on grał. Wiadomo, że Romano raczej nie ustąpi, o ile oczywiście odpukać nie pojawią się tam w międzyczasie jakieś kontuzje, no to Włoch będzie pierwszym wyborem trenera Roberto Piazzy. A oprócz tego wydaje mi się, że na każdej pozycji dokonali właśnie warszawianie wzmocnienia, bo wiadomo, że przyjdzie Bartłomiej Lemański, oprócz tego jeszcze Olek Śliwka na przyjęcie. Wiadomo, że to przyjęcie w Warszawie zwykle jest skonstruowane z takich graczy o takiej wątpliwej jakości zdrowotnej, mówiąc tak kolokwialnie, ale wydaje mi się, że koniec końców może to być naprawdę ciekawe połączenie tych wszystkich charakterów i też doświadczeń zarówno trenera Piazzy, jak i zawodników, którzy dołączą do tego klubu w tym sezonie. Wydaje mi się, że no jeśli Roberto Piazza sobie nie poradzi w PGE Projekcie Warszawa, to ciężko już będzie komukolwiek sobie z tą drużyną poradzić.
1: Michał, do ciebie ląduje pytanie jeszcze według mnie o takie dwa bardzo ważne aspekty, jeśli chodzi o trenera Roberto Piazza. Oprócz tego, że jest on oczywiście znanym trenerem w Europie, to jest on też znanym trenerem w Polsce. Już prowadził niejeden zespół, z niejednego pieca chleb jadł i zna ten rynek, wie jak trzeba grać w plus lidze, wie jak pracować z zawodnikami stąd. Po drugie, pracował już wcześniej z Damianem Wojtaszkiem, a więc według mnie liderem szatni PGE Projektu Warszawa, więc to też jest na pewno spory plus, jeśli chodzi o włoskiego szkoleniowca.
3: Na pewno i to tak jak wspomniałeś tutaj, moim zdaniem prezes Warszawy naprawdę sporo zastanawiał się nad tym, kogo można by zatrudnić do Warszawy, żeby to nie był trener na chwilę, tylko trener na przynajmniej kilka najbliższych lat. Tego brakuje w Warszawie, takiego długodystansowego podejścia i mam, tak przewiduję trochę, że z biegiem lat, już od przyszłego, jeszcze za rok, te transfery też będą coraz bardziej iść w stronę właśnie takiego planowanie na długie lata. Będzie coraz więcej młodych zawodników i wydaje mi się, że po to poniekąd jest Roberto Piazza zatrudniony do Warszawy, żeby trochę przeprowadzić taką lekką restrukturyzację tego klubu i nie tylko pod kątem zawodników, ale także wszystkich struktur projektu Warszawa. Mamy kilka problemów właśnie w tym klubie, na pewno jest to hala, ale są to też kwestie właśnie związane ze strukturami, jakie jest na przykład posiadanie własnej siłowni. To są rzeczy, na które nie zwraca się uwagi tak z perspektywy kibica, ale na pewno na tym poziomie, do którego Warszawa będzie aspirować, no to jest już poniekąd może nie wymagane, ale wypadałoby już posiadać takie dogodności. I na pewno zawodnicy, których będą chcieli ściągać, też życzyliby sobie, żeby takie standardy były wprowadzone w Warszawie. I takie jest moje zdanie, że właśnie Roberto Piazza to jest trener, który będzie zmieniać Warszawę od najmniejszych szczegółów.
2: Podsumowując w skrócie, wydaje mi się, że kluczowe będzie właśnie to, żeby dać trenerowi czas i też warunki do tego, żeby tworzyć tą drużynę. A pod tym pojęciem czasu, moim zdaniem, trzeba przede wszystkim rozwinąć i skupić się na tym, żeby to właśnie trener był na początku tą główną postacią, która decyduje o wszystkim, a później z biegiem czasu zbudować gwiazdy, które dadzą ewentualne sukcesy.
1: W takim razie czekamy na kolejny sezon Plus Ligi i zobaczymy, czy trener Roberto Piazza przełamie te pasy brązowych medali z PGE projektem Warszawa i czy uda mu się zepchnąć z takiego podwójnego tronu Aluron CMC Warte Zawiercie oraz Bogdankę Luk Lublin. Najpierw jednak Liga Narodów z reprezentacją Iranu. Trener Roberto Piazza rozpocznie zmagania ze swoją kadrą narodową w najbliższy czwartek o godzinie 1:00 zagrają z reprezentacją Brazylii. Taka krótka adnotacja na sam koniec i ponownie chwila muzyki dla Państwa.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Armand Duplantis skończył ostatnio serię 40 wygranych z rzędu, jeśli chodzi o turnieje, w których brał udział. My natomiast nie zwalniamy, jeśli chodzi o nasz program siatkarski. Po drugiej stronie siatki na 98,2 FM, Ignacy?
2: To my tak zgramy chyba też 40 tygodni z rzędu.
1: Myślę,
2: nie,
1: że
2: no chyba
1: coś...
2: święta coś tam przerwało, ale...
1: Myślę, że coś koło tego, dużo byś się nie pomylił.
2: No na pewno frekwencyjnie nie było to tak, że wszyscy mamy po 100%, więc patrząc na to, każda seria kiedyś musi się skończyć.
1: Tak, mamy nadzieję, że jednak państwo przy swoich odsłuchach radiowych nie przestali nas słuchać i nadal jesteście z nami. Wracamy do transferów w naszej rodzimej Plus Lidze. I zaczniemy od Ślepska Malosuwałki, ponieważ oni bardzo szybko wyjawili nam praktycznie chyba wszystkie nazwiska, które będziemy mogli oglądać w tym zespole na następny sezon. Ignacy, patrzysz na skład prowadzony przez trenera Grabana w sezonie 2026-27 i wydaje ci się, że jest to zespół, który polepszy swoją sytuację ligową, czy nadal będzie takim dżemikiem ligowym?
2: Nie, wydaje mi się, że na pewno, jeśli patrząc na to, co się wydarzyło w zeszłym sezonie pod dowództwem jeszcze Dominika Kwapisiewicza, a co może się wydarzyć w tym, no to wydaje mi się, że patrząc też na to, jakie ruchy inne kluby poczyniły, to na spokojnie Ślepsk Malosuwałki, o ile w tamtym sezonie potencjalnie mógł walczyć o najlepszą ósemkę, to w tym sezonie powinien się znaleźć w tej najlepszej ósemce, dającą play-offy siatkarskiej plus ligi. Wydaje mi się, że tutaj jedyną pozycją, która może trochę zastanawiać albo dać pewnego rodzaju znak zapytania w drużynie prowadzonej, jak już jeszcze nie wspomnieliśmy, ale już ogłoszonej oficjalnie przez trenera Piotra Grabana, to jest pozycja rozgrywającego. Wiadomo, że Angel Trindad de Aro ma przeszłość między innymi w siatkarskiej plus lidze, ale jakoś nie przekonuje mnie to nazwisko jako ktoś, kto może dać tutaj na tyle jakości, żeby powalczyć o taką stabilność na tym rozegraniu. Jeśli chodzi o resztę pozycji, no to wiadomo, że atak Bartosz Filipiak plus bardzo ciekawy ruch, czyli sprowadzenie Maksymiliana Lysonia, który wiadomo, że stanowi o sile naszych kadr młodzieżowych. Oprócz tego też powitanie między innymi Maksymiliana Granicznego, który wiadomo, że dzięki sytuacji w Jastrzębskim Węglu znalazł się właśnie w drużynie z Suwałk. Oprócz tego Łukasz Ussowicz, czyli takie nazwiska, które na pewno mają dużo doświadczenia, nie pomijając oczywiście też Asparuchowa, który już dał się poznać właśnie publiczności w Suwałkach i te transfery, które mieliśmy okazję oglądać. Wydaje mi się, że jest to drużyna, która na pewno będzie miała potencjał na to, żeby znaleźć się w tej ósemce, a które to będzie miejsce, no to zależy od innych ekip, ale patrząc też na ruchy właśnie, tak jak wspomniałem, takiej Zaksy Kędzierzyn-Koźle, czy nie wiem, dajmy na to jeszcze, no brak tego właśnie JSW Jastrzębskiego Węgla, to tutaj może się zrobić trochę luźniej i więcej miejsca dla takich projektów jak właśnie Ślepsk Malosuwałki.
1: Michał, jako naczelny ekspert pierwszej ligi, Marcel Hendzelewski z zespołu KS Lechia Tomaszów Mazowiecki dołącza do Ślepska Malosuwałki. 22-letni przyjmujący, a więc wiek, który mógłby nam powiedzieć, że taki zawodnik już może w tej plus lidze być, może już trochę mieć w swoim siatkarskim CV. On natomiast po raz pierwszy będzie miał szansę występowania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Czy rzeczywiście jest to zawodnik, który może powalczyć o wejście do szóstki, czy jednak postać Moritza Reicherta, czyli odchodzącego z Berlin Recycling Volley z niemieckiego przyjmującego, oraz Ignacio Luengas, a więc argentyński przyjmujący, obieży świat, który z Finlandii przez Hiszpanię, Czechy i Francję dołączył do Ślepska Malosuwałki, będzie stanowił o sile Ślepska Malosuwałki.
3: Wydaje mi się, że Marcel Hendzelewski będzie miał bardzo trudno zakręcić się wokół tej pierwszej szóstki w Suwałkach i raczej będzie tutaj walczyć o to trzecie miejsce. Ciekaw jestem właśnie Ignacio, który tutaj wydaje mi się, że może trochę ciekawą siatkówkę pokazać, przez to, że tak jak wspomniałeś, dużo pozwiedzał.
2: I mnie zobowiązuje.
3: Tak, dokładnie. Tak samo Asparuch Asparuchow, którego już mieliśmy okazję zobaczyć na parkietach Plus Ligi. I tutaj nowości nie ma. Moritz Reichert także jest nam znanym zawodnikiem i wydaje mi się, że tutaj ciężko będzie się przebić. Na pewno trzeba się cieszyć z tego, że możliwość pokazania się szerszej publiczności będzie. No, a czy wykorzysta tą swoją szansę? Jest to wychowanek z Lechii Tomaszów Mazowiecki, która też zresztą bardzo chwaliła się tym, że ich zawodnik będzie w plus lidze występować. Wydaje mi się, że tak jak mówiłem, wydaje mi się, że będzie ciężko, ale na pewno jest to spora szansa dla niego i mam nadzieję, że uda mu się ją wykorzystać i pokazać trochę szerszej publiczności.
1: Maksymilian Łysoń dołączył też, tak jak Ignacy wspominałeś, do zespołu Ślepska. Jeszcze bez debiutu w seniorskiej siatkówce. Na razie reprezentował barwy klubu sportowego akademickiego z Rzeszowa i będzie walczył o pozycję razem z Bartoszem Filipiakiem. Dla niego z pewnością dużo miejsca do nauki pojawi się w Suwałkach, ponieważ jest to atakujący z rocznika 2007, a więc niespełna 19-letni zawodnik. Bartosz Filipiak, zawodnik, który już trochę Polski zwiedził, trochę pograł, już trochę zna naszą ligę, a więc z pewnością może jedynie zyskać Maksymilian Łysoń przy boku Bartosza Filipiaka.
3: Pokazał on w zasadzie już w poprzednim sezonie, Bartek Filipiak oczywiście, że jest liderem całych Suwałk. I tutaj ciężko będzie chyba jakkolwiek mówić o rywalizacji na tej pozycji. To bardziej taka możliwość nauczenia się od starszego kolegi czegoś nowego i bardziej w trakcie treningów tutaj szansa pokazania się, bo nie wydaje mi się, że Bartosz Filipiak, no to chyba musiałaby się jakaś kontuzja wydarzyć, której oczywiście nie życzymy i trzymamy kciuki, żeby tutaj Bartek jak najlepiej się trzymał. Bardzo bym sobie życzył, żeby zagrał podobny sezon jak ten ostatni, który się skończył, bo naprawdę biorąc pod uwagę, w jakiej kondycji był cały zespół z Suwałk, no to Filipiak tutaj pokazywał, że no trochę chyba w złej drużynie się znajduje, biorąc pod uwagę jego poziom osobisty. I tutaj właśnie tak trochę ciekawa dla mnie decyzja, że pozostać jako lider Suwałk i próbować tutaj zbudować jakąś solidną drużynę. Raczej wydaje mi się, że mógł mieć propozycje także z innych klubów, bo naprawdę genialny ten sezon.
2: Pytanie, jak to się układało właśnie pod względem rozmów transferowych, czy sam Filipiak chciał opuszczać Suwałki. Wiadomo, że geograficznie nie jest to najlepsze miejsce do mieszkania i do dojazdów do większości tych miast, można powiedzieć, czy stolicy Warszawy, czy nawet Kraków, czy Gdańsk. Wszędzie jest daleko. Ostatnio się zastanawialiśmy, patrząc na to, że do drużyny z Łodzi idzie Martyna Grajber-Nowakowska, ile właśnie małżeństwo Nowakowskich będzie miało do siebie odległości. I wyszło tak, do Łodzi jest to chyba 5 z kawałkiem chyba godzin, o ile dobrze pamiętam. Tam
3: do Michał, Świdnika jest bliżej.
2: Do Świdnika jest bliżej, więc w przyszłości wiadomo, że Janek Nowakowski może się zastanawiać, czy nie lepiej właśnie spakować się i udać do drużyny ze Świdnika. Ale tak już całkowicie na serio, wydaje mi się, że tutaj wiadomo, że po pierwsze jest to postać, która też nosi tą słynną belkę pod swoim numerem, czyli właśnie kapitan tego zespołu, a też patrząc na to, kto przychodzi za stery i kto obejmie stery drużyny Ślepska Malów Suwałki, to mi się wydaje, że ja zdecydowanie też chciałbym popracować z takim trenerem, jakim jest Piotr Graban, bo on jest specjalistą i bardzo ciekawie, też sam miałem się okazję o tym przekonać, bardzo ciekawie nie tylko opowiada o siatkówce, ale te pomysły swoje i najróżniejsze nowinki wciela w życie.
1: Już tak kończąc temat Ślepska Malów Suwałki. Wydaje mi się, że to jest drużyna na jeden sezon, bo spoglądam na poszczególne roczniki zawodników. No i mamy tak naprawdę raz, dwa, trzy, czterech siatkarzy, którzy są urodzeni po 2000 roku włącznie, ponieważ Asparuch Asparuchow jest to 26-letni siatkarz. Natomiast większość z reprezentantów drużyny z Suwałk to już jednak, można powiedzieć, siatkarskie lekko dinozaury. Wszyscy kręcą się w okolicach 30 roku życia, a więc ciężko bazować w przyszłości zespołu Michał na tych poszczególnych nazwiskach. Łukasz Usowicz, 97 rocznik, Jan Nowakowski, 94, Reichert, 95, Luengas, 96. To są już zawodnicy, którzy powinni być w swoim prime, ale już mało oczekujemy, jeśli chodzi o rozwój.
3: To jest chyba taka kwestia, to co wspomniałeś, że na jeden sezon i będziemy później się zastanawiać, co dalej z tym zrobić. Jeśli uda się zagrać ekipie z Suwałk naprawdę jakiś solidny sezon i zdobyć wysoką pozycję, no to liczy się to też z większym finansowaniem dla całej ekipy i wtedy można zastanawiać się nad lepszymi transferami, nazwiskami i większe planowanie tej drużyny na następne lata. Ja tak tylko wtrącę, zastanawiam się szczerze mówiąc nad pozycją środkowego, bo nie przekonuje mnie ona jakoś zbytnio do tego nazwiska, jakie tutaj mamy: Macyra, Nowakowski, Pietraszko i Usowicz.
2: No tutaj potencjalnie no możemy chyba teraz powiedzieć, że na spokojnie Janek Nowakowski z Usowiczem będą tą podstawową parą środkowych.
3: Tutaj się może dużo wydarzyć. I na szczerze...
2: No tak, ale wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko drugi sezon z rzędu Ślepsk trochę stawia na taką jedną parę środkowych. Tak jak w zeszłym roku był to Nowakowski, Smith, to teraz tutaj zdziwiłbym się, gdyby było inaczej.
3: Ja jestem właśnie ciekaw, jak się wyklaruje ta pierwsza dwójka środkowych i czy będą jakieś rotacje. Nie przekonuję, nie ma moim zdaniem tutaj takiego bardzo odbiegającego poziomem środkowego. Jest to bardziej wyrównany poziom pod względem całej czwórki. I to może być też plus, patrząc z perspektywy całego sezonu. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Bo właśnie bardzo ciekawi mnie ta sytuacja właśnie z tą pozycją środkowego. Wspominałeś Angel Trinidad de Aro. Tutaj jestem chyba spokojny. Wydaje mi się, że jest to jeszcze względnie młody rozgrywający.
2: Tak, ale wiadomo, że to też zawsze stanowi pewien problem dla każdej z drużyn, jeśli włączają w ten organizm nowe rozegranie, bo to zawsze trzeba trochę poczekać i trochę dostosować się do pewnych założeń, które sam właśnie sypacz będzie pewnie realizował. Ale no wiadomo, że jest to też drużyna, tak już trochę podsumowując, wydaje mi się, że też tutaj parę nazwisk, no wiadomo, że stawiając czy licząc na to, że Maksymilian Graniczny w tym sezonie na pewno będzie chciał jak najwięcej rozegrać, to wydaje mi się, że to też nie jest zawodnik, którego zobaczymy dłużej niż jeden sezon w drużynie z Suwałk. On dostanie moim zdaniem lepszą propozycję.
1: Jeśli chodzi o tych środkowych, tak tytułem końca, Łukasz Usowicz może nie jest postacią, która swoimi umiejętnościami wywyższa się nad innych, natomiast jeśli chodzi o jego gablotę z medalami, jest naprawdę pokaźna, ponieważ przypominamy, że miał okazję występować jako środkowy Sir Safety Perugii i z nią zdobył chociażby złoto Ligi Mistrzów i brąz Ligi Włoskiej, a do tego ma także na swoim koncie brąz Ligi Narodów. To już tak na marginesie postanowiłem dodać, ponieważ kończymy to wejście o Ślepsku Malów Suwałki i za kilka chwil przejdziemy jeszcze do jednej postaci, która już oficjalnie dołączyła do Trefla Gdańsk. No i powiemy Państwu też o na takich najciekawszych nazwiskach, które za granicami naszego kraju postanowiły połączyć siły i walczyć o najwyższe cele właśnie w swojej lidze.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do Państwa odsłuchów po drugiej stronie siatki na 98,2 FM. Zaczynamy o Michale Gierżocie, który już oficjalnie dołączył do Energa Trefla Gdańsk. I Michał, do Ciebie powędruje to pytanie, ponieważ pamiętam jedną rzecz, którą wspominałeś właśnie o przyjmującym reprezentacji Polski. Michał Gierżot powinien odejść z naszej Plus Ligi i znaleźć trochę formy za granicą, zrobić coś podobnego co Dawid Dulski. Pamiętamy, jakim wunderkidem był atakujący, kiedy rozpoczynał swoją karierę w Plus Lidze. Wszyscy stawiali go na piedestale, że to jest nasza przyszłość, jeśli chodzi o pozycję atakującego. No i naprawdę były bardzo duże oczekiwania właśnie względem Dawida Dulskiego. Trochę sparzył się atakujący, trochę słabszych meczów rozegrał i uciekł do Francji, gdzie został postacią gwiazdorską chyba, jeśli chodzi o ligę francuską. Tam właśnie ze swoim zespołem był chyba najczęściej nagradzanym siatkarzem, jeśli chodzi o statuetki MVP. Michał Gierżot jednak postanowił pozostać w Polsce i czy twoim zdaniem jest to dobra decyzja?
2: Wydaje mi się, że z perspektywy Gdańska nie jest to zła decyzja, żeby zatrudnić Michała Gierżota, biorąc pod uwagę, jakie cele ma przed sobą Gdańsk i jaki budżet ma przed sobą właśnie ta drużyna. Nie jestem przekonany co do tego zawodnika, patrząc na drużyny z takiego powiedzmy top 5, ale jeśli chodzi o właśnie o Tref Gdańsk, który naprawdę buduje chyba jak tylko może, bo niestety, ale budżet tam nie jest największy, to zatrudnienie Michała Gierżota może być bardzo pozytywnym aspektem w następnym sezonie i wydaje mi się, że jest w stanie to zafunkcjonować dobrze i możemy się pozytywnie zaskoczyć tym, że Michał Gierżot naprawdę stanie na wysokości zadania, bo moim zdaniem będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony.
3: Jak Michał mówił o tym właśnie, jakie cele ma przed sobą Gdańsk, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o potencjał drużyny, zarówno porównując to, w jakim miejscu był w zeszłym sezonie JSW Jastrzębski Węgiel, a Trefl Gdańsk, no to jest pewnego rodzaju trochę spadek, ale tak kalkulując wszystko i dodając do siebie wszystkie te aspekty, o których mowa, wydaje mi się, że koniec końców Jastrzębie i właśnie Trefl Gdańsk mogą zająć podobne pozycje sezon do sezonu, jeśli chodzi oczywiście o reprezentowanie tych drużyn przez Michała Gierżota. Jeśli chodzi o samego zawodnika, wydaje mi się, że tutaj bardziej niż kwestia potencjału czy ewentualnego pójścia za granicę, tutaj ważniejszym aspektem i taką głównym problemem tego zawodnika, naszego przyjmującego, było po prostu zdrowie. On parę ważnych momentów w swojej karierze opuścił właśnie przez problemy zdrowotne i to trochę przyhamowało jego karierę. Tutaj właśnie mowa o tym aspekcie zdrowotnym. Wiadomo, że Dawid Dulski był postacią, na którą wiele osób liczyło i właśnie mówiło się o tym, że to może być godny następca Bartosza Kurka. Finalnie się na razie tak nie stało. Wiadomo, że jeszcze trzeba będzie chwilę poczekać. Jestem ciekawy, jak się potoczy właśnie ta historia dalsza Michała Gierżota. Jest Gdańsk takim projektem, który wiadomo, już o tym zresztą rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Nie będzie walczył o te miejsca w top 5, ale jednak na pewno będzie chciał znaleźć się w playoffach, bo to dodatkowe finanse i też przede wszystkim szansa na to, żeby zapewnić sobie ten stabilny byt w naszej siatkarskiej Plus Lidze.
1: Jeśli chodzi o Michała Gierżota, ja mam lekki problem z tym zawodnikiem. Jeśli chcecie się zgodzić lub nie, to poproszę o podniesienie ręki, do kogo mam mówić, ponieważ to jest już 25-letni zawodnik, który nadal ma być przyszłością naszej kadry, naszej ligi. Zawodnik, który rzeczywiście ma być naprawdę, może nie topowym, ale bardzo dobrym przyjmującym. Według mnie on mankamenty, które już miał na początku swojej kariery w Plus Lidze, nadal ich nie poprawił. Jeśli chodzi chociażby o jego koordynację ruchową, o jego grę w przyjęciu, jest to zawodnik z naprawdę dużym potencjałem. Tego nie mogę mu zabrać. Natomiast według mnie Michał Gierżot nie jest w stanie odblokować tego potencjału, ponieważ nie pracuje nad rzeczami, które już wcześniej sprawiały mu problemy.
3: Wiesz, nie przekonamy się tak naprawdę, jaki ma w sobie taki całkowity potencjał do momentu, w którym na przykład nie pojawią się młodsi, na przykład na kadrze, i wtedy zaczną mieć większe szanse na grę. Może już nie za trenera Nikoli Grbicia, bo wiadomo, że tutaj przyjęcie mamy zamurowane. Też trzeba zadać sobie pytanie, ilu tak naprawdę polskich przyjmujących ma większy i większy i są lepsi finalnie w końcowym rozrachunku. Mogę podać przynajmniej z 8 nazwisk.
1: Nie będę chciał, żebyś wymieniał,
3: nie będę wymieniał,
1: bo
3: ale
1: za mało czasu.
3: No, wydaje mi się, że on, Gierżot w dziesiątce tych zawodników może się zmieścić, ale też niekoniecznie, bo właśnie mówiąc o tym potencjale, którego on nie rozwija, to jest tak, że on z każdym sezonem ma w pewnym momencie taką zwyżkę formy. On w zeszłym roku chyba nawet wystąpił w paru spotkaniach na takim niezłym pułapie, że tam 27 punktów. Nawet nie wiem, czy to nie było spotkanie przypadkiem z Bogdanką Luk Lublin, gdzie on rozegrał takie dobre spotkanie, które zresztą Jastrzębie wygrało. To było jedno z niewielu spotkań, które Jastrzębie wygrało z czołówką, bo wtedy wiadomo, że Lublinianie mieli problemy kadrowe. Wtedy się to zaczęło. Ale tak poza tym, wydaje mi się, że tutaj mówimy o zawodniku, który też dołącza do klubu, z którym ma podobny potencjał obecnie reprezentuje, bo wydaje mi się, że na spokojnie, gdyby ten potencjał był większy, to albo dostałby właśnie ofertę, tak jak wspominałeś, z zagranicy i to nawet nie z jakiegoś klubu z Francji, czy nie wiem, dajmy na to jeszcze z Belgii, tylko właśnie z Włoch. A tutaj ani o Włochach, ani o samych Polakach czy polskich drużynach stopu nie będziemy jeszcze w tym sezonie mogli mówić, w przypadku przypisując te właśnie ewentualne pogłoski Michałowi Gierżotowi. No pytanie jest właśnie, wiesz, takie, jak to będzie wyglądało. Tutaj w kolejnych wejściach będziemy też rozmawiać o sezonie kadrowym, który się rozpoczyna wielkimi krokami. Michał Gierżot jest w tej czternastce na pierwszy turniej Ligi Narodów. No pytanie, jak on się zaprezentuje? No bo jest właśnie to pytanie, jeśli od początku nie będzie w kadrze też odgrywał ważnej roli, albo nie pokaże trenerowi, że jest nazwiskiem, oprócz tego, że jest, ma potencjał ten nieuwolniony, no to jeszcze na boisku trzeba by było coś jeszcze od siebie dać, a tutaj nie wiem, czy tak będzie.
2: Michałowi Gierżotowi potrzeba jednego sezonu spokojnego, w którym będzie miał pieniądze, będzie miał spokój i zdrowie. Wydaje mi się, że to jest taki sezon, który będzie mógł otrzymać od Gdańska. Jedyny problem z tymi pieniędzmi, czy na pewno będą wpływać na konto w odpowiednim czasie, ale po tym sezonie będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na te pytania, na jakim poziomie on będzie grać, czy to jest jego najwyższy max w tym momencie, czyli Tref Gdańsk, środek tabeli, czy raczej trzeba szukać czegoś niżej albo wyżej.
1: Chciałbym zamknąć ładną klamrą ten nasz podcast malutki, jeśli chodzi o transfery, zagraniczną klamrą, ponieważ mamy też parę nazwisk, które dołączyły do klubów, czy to z Turcji, czy Rosji. Jeśli chodzi o Zenit Sankt Petersburg, tam zobaczymy Mattie Bonifante, a więc bardzo zdolnego Włocha młodego, który także ma jeszcze sporo światu do pokazania. Jeśli chodzi o Turcję, Matthew Anderson po raz kolejny wraca do Europy i będzie chciał udowodnić swoją jakość, tym razem w barwach Fenerbahce. Azirat Bankasi Ankara zatrudnił do siebie Benjamina Toniuttiego i Yukiego Ishikawa, a więc dwóch zagranicznych zawodników za Tomka Fornala. Zirat robi podejście pod Ligę Mistrzów znowu. Matthew Anderson jest to już leciwy zawodnik, który jeszcze chce gdzieś pograć na wysokim poziomie i dotrwać do Igrzysk Olimpijskich w LA, a Mattia Bonifante według mnie po prostu poszedł po pieniądze.
3: No poszedł po pieniądze, wiesz, no tutaj nie za bardzo możemy obecnie powiedzieć, jak wygląda Liga Rosyjska też, no przez kwestie polityczne raczej po prostu skończę to na tym, że dla niego jest to na pewno, tak jak mówiłeś, głównie ruch pod aspektem finansowym najbardziej ważnym. Jeśli chodzi o Andersona, wydaje mi się, że Tomek Fornal, czy na swoich vlogach, czy też przez to, jak wyglądał jego sezon właśnie w Ziracie, pokazał, że Liga Turecka to jest taki odpowiedni kierunek dla zawodników, którzy może już właśnie kończą swój ten siatkarski byt. Wiadomo, że na przykład takim przykładem, takim przykładem drużyny, która raczej już jest drużyną oldboyów, był Halbank Ankara, który mierzył się z Bogdanką Luk Lublin i tam raczej widzieliśmy zawodników, którzy już te najlepsze lata mają za sobą, ale wracając do postaci Andersona, tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że to jest jego zadaniem jest to i jego taką indywidualną misją jest to, żeby po prostu zostać na tym poziomie, który da mu możliwość gry w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jeśli chodzi o transfery Ziratu Bankasi Ankara, to są ruchy moim zdaniem bardzo ciekawe. Wiadomo, że tutaj Bentoniutti z racji tego, że no niestety nie mógł zostać w JSW Jastrzębskim Węglu, no to poszedł też tam, gdzie miał możliwość pójścia. Mnie bardziej ciekawi ten ruch Yukiego Ishikawy, który po długim czasie we Włoszech teraz spróbuje swoich sił w Turcji. Tutaj powiem szczerze, że chciałbym tego zawodnika jeszcze zobaczyć w Polsce, więc liczę na to, że to będzie raczej krótka przygoda. wiadomo, że ten zaciąg japoński w naszej lidze też się trochę zmienia i powiększa, także liczę na to, że to będzie

0: o wyjściową szóstkę, no i Yuki Ishikawa musiał szukać innego rozwiązania, jeśli chodzi o jego karierę siatkarską. Z tego, co udało mi się prześledzić w mediach społecznościowych, ma zarobić jeszcze większe pieniądze niż we Włoszech, a więc pod tym względem z pewnością też narzekać nie będzie. Michał, widzę, że tutaj przestudiowałeś drużynę Zenitu. Powiedz, czy jest rzeczywiście to ekipa, gdzie Mattia Bonifante będzie mógł się rozwijać?
1: Wydaje mi się, że nie. Jestem takiego zdania, że on po jednym sezonie w Rosji będzie chciał wracać gdziekolwiek do Europy i to jest problem z zawodników, którzy lecą tak po pieniądze w tak wczesnym wieku. To moim zdaniem to nie jest moment na transfer do Rosji, już pomijając nawet samą tą kwestię geopolityczną. Liga rosyjska jest dosyć specyficzna, ponieważ są długie loty, dużo jeżdżenia i niestety, ale tam mało zwraca się uwagę na regenerację zawodników i
2: tam
1: na
2: się
1: ich zdrowie.
2: Na wynik.
1: Dokładnie. Głównie. I tam faktycznie pieniądze są bardzo dobre i można sobie dorobić genialnie już na emeryturę swoją, ale z drugiej strony, no, trzeba za to zapłacić zdrowiem. I to w zasadzie, jeśli chodzi o każdego zawodnika. Tam, tak jak Ignacy powiedział, tam się przychodzi grać i trzeba dawać wynik, bez znaczenia za jaką cenę.
0: No dobrze, panowie, no to takim akcentem kończymy nasze transferowe pogaduchy. No i po chwili z muzyką w naszym akademickim radiu Centrum będziemy rozmawiać o kadrze narodowej, która już szykuje się do pierwszego spotkania w zbliżającej się Lidze Narodów.
3: Po drugiej stronie siatki. Autopromocja.
4: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
3: Autopromocja.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

0: drugiej stronie siatki.
1: Drodzy słuchacze, już po raz ostatni będziecie mieli okazję posłuchać nas oraz naszych siatkarskich opinii, ale nie martwcie się, chodzi tylko o dzień dzisiejszy, ponieważ gramy do końca czerwca. Natomiast już przechodząc do meritum, nie kradnąc tego bardzo ważnego czasu, zaczniemy od kalendarza reprezentacyjnego, który jest naprawdę ciężki dla siatkarzy, ponieważ Euro kończy się 26 września. Porównałem sobie to do dat z poprzedniego roku i chociażby na przykładzie Bogdanki lub Lublin, siatkarze, którzy wracaliby po Mistrzostwach Europy, byliby w stanie rozegrać jedynie 3 sparingi, jeśli chodzi o te 3 tygodnie przygotowań, więc czasu dużo nie ma. Natomiast te 3 sparingi byłyby tylko w momencie, kiedy oni po kadrze wróciliby od razu do klubu, a trochę czasu wolnego by się przydało, więc jest dosyć nieciekawie.
2: To, żeby się przydało, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, kiedy trener Stefan Antiga poprosi, żeby oni wrócili do klubu. Wiadomo, że w ostatnim czasie taki Marcin Komenda pojawił się po niecałym tygodniu już w drużynie Bogdanki lub Lublin. Jeśli chodzi o rozgrywki, właśnie wiadomo, tam były sparingi, tam był jeszcze w międzyczasie turniej imienia Tomasza Wójtowicza, ale mimo wszystko trzeba patrzeć na to, że no, ilu możemy ewentualnie zawodników zobaczyć w tym sezonie kadrowym. Jeśli będzie zdrowy, to Kevin Sazak, Marcin Komenda jako pierwszy oczywiście rozgrywający, no i Wilfredo Leon. Tych trzech zawodników raczej zobaczymy. Zobaczymy też, do kiedy z kadrą zostanie Mikołaj Sawicki. Wiadomo, też tutaj znowu wracam do wywiadu trenera Nikoli Grbicia, którego dzisiaj udzielił, że Mikołaj Sawicki, gdyby nie kontuzja kostki, też by do Chin poleciał z kadrą. A jeśli chodzi o ten kalendarz, wydaje mi się, że no jest to sprawa już od wielu, nie tylko tygodni, ale myślę też lat, wałkowana z każdej strony. No ale zarówno władze plusligowe, jak i władze federacji międzynarodowych nie idą po rozum do głowy i coraz mniej tego czasu na regenerację zawodnicy dostają.
1: Wspominałeś tylko o reprezentantach Polski, natomiast przypominam, że Mistrzostwa Azji w piłce siatkowej także odbywają się w tym roku, a więc japońska dwójka, która dołączyła dosyć niedawno do Bogdanki lub Lublin, także będzie miała ten okres bardzo napięty. Michał, patrząc na to, jak wygląda właśnie ta sytuacja pomiędzy piłką reprezentacyjną a klubową, rzeczywiście te zmiany powinny być i to jak najszybciej, czy jednak już zawodnicy się po prostu do tego przyzwyczaili, że tak wygląda ich życie siatkarskie i muszą w ten sposób żyć?
3: Nie wiem, czy da się przyzwyczaić do czegoś takiego. To jest po prostu kwestia, w którym momencie zdrowie przestanie funkcjonować i trzeba to zmienić zdecydowanie, żeby w końcu było trochę jednak więcej czasu tego na regenerację, bo to nawet nie chodzi o to, żeby zawodnicy mieli wolne, żeby jeździli na jakieś wakacje, tylko żeby była chwila na to, żeby móc odpocząć, zregenerować organizm i zapobiegać jakimkolwiek kontuzjom. Wszyscy będziemy na tym zyskiwać, zarówno reprezentacje, kibice i kluby. Naprawdę będziemy korzystać tylko i wyłącznie z tego, że będzie więcej wolnego wbrew pozorom dla tych zawodników. No a aktualnie wygląda to tak, że czy to sztab szkoleniowy, który ma jeszcze mniej tego czasu wolnego niż zawodnicy, czy to właśnie konkretni zawodnicy z tych czołowi zawodnicy, naprawdę nie są w stanie funkcjonować jak normalni ludzie, bo tutaj nie mówimy o czymś takim, że weźmiemy zwolnienie L4, czy jesteśmy w stanie sobie jakiś urlop wziąć. Tutaj naprawdę tego czasu wolnego jest bardzo mało i trzeba to zmienić jak najszybciej. Pytanie, czy jest to w ogóle realne w aktualnej sytuacji z ilością tych turniejów, które mamy w trakcie roku. Wydaje mi się to bardzo ciężkie, ale możliwe. I bardzo byłbym jednak za tym, żeby tak to się stało.
1: Do końca rozgrywek reprezentacyjnych i tego burzliwego momentu jeszcze trochę. Dopiero zaczynamy grę z naszymi biało-czerwonymi. Właśnie 10 czerwca pierwszy mecz z reprezentacją Kuby, jeśli chodzi o ten pierwszy inauguracyjny turniej Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem i żadni entuzjaści języka mandaryńskiego mnie tutaj nie nie zdenerwują się na mnie
2: żadnych
1: po prostu.
2: Żadnych sinologów wśród nas nie ma, więc musimy się zadowolić tym, jak to wymawiasz.
1: Mam nadzieję, że nie było najgorzej. Ignacy, jak już zabrałeś głos, jeśli chodzi o te cztery kolejne spotkania, Nikola Grbić postawi na to, żeby testować siatkarzy, którzy nie mieli jeszcze szansy debiutować, chociażby jak Marcel Bakaj czy Bartosz Zych, czy jednak już te punkty i wygrane są potrzebne od samego początku?
2: Na pewno wspomniani zawodnicy dostaną swoją szansę, ale sam trener Nikola Grbić wspominał, że chciałby jak najwcześniej zapewnić sobie przede wszystkim awans do tej najlepszej ósemki, który to awans oznacza występ w turnieju finałowym Siatkarskiej Ligi Narodów. Więc wydaje mi się, że tutaj oprócz tych elementów stałych, elementów takich pewnych, doświadczonych na tyle, żeby dać tą jakość, będą na pewno, może nie tyle, że jakieś eksperymenty, ale będzie dla tych zawodników szansa. Jeśli chodzi o parę pozycji, no to mamy zawodników, którzy mają podobny potencjał. Tak jest w przypadku na przykład w przypadku ataku, w przypadku pozycji libero, w przypadku pozycji też środkowych. Wiadomo, że tutaj mamy szansę na to, żeby zobaczyć każdego z wymienionych zawodników. Jeśli chodzi o przyjęcie, tutaj ta szansa jest trochę mniejsza. Wydaje mi się, że na pewno Bartosz Zych dostanie swoją szansę, ale mimo wszystko raczej spodziewałbym się tego, że pewne miejsce w składzie będzie miał kapitan naszej kadry, czyli Aleksander Śliwka, o ile oczywiście pozwoli mu na to zdrowie. A oprócz tego rotacja pomiędzy Bartoszem Firsztem, Michałem Gierżotem i Bartoszem Zychem będzie na tyle duża, żeby zobaczyć każdego z tych zawodników. Jeśli chodzi o pozycję libero, no to tutaj Jakub Ciunajtis, który ma za sobą znakomity sezon reprezentacyjny, też będzie brany pod uwagę w tych ewentualnym ustalaniu składu przez Nikolę Grbicia. Maksymilian Graniczny już jest dobrze znany trenerowi Grbiciowi, więc tutaj bym się nie martwił. Pytając, bo pytałeś o Marcela Bakaje, wydaje mi się, że tutaj raczej Janek Firlej będzie tą postacią, która dostaje więcej szans i będzie występowała w podstawowym składzie. No i tak jak mówię, ten atak i środek to są pozycje najbardziej wyrównane.
1: Michał, spojrzałem na jedną rzecz, która od jakiegoś czasu doskwiera naszej kadrze, czyli średnia wieku. 24,9, tak można wyliczyć właśnie średnią powołanych zawodników na ten pierwszy turniej Ligi Narodów, porównując ją chociażby do Mistrzostw Świata z ubiegłego roku. Wiadomo, jest to trochę inna ranga turnieju, natomiast wtedy polska kadra miała tą średnią na poziomie 28 lat. Rzeczywiście trener Nikola Grbić próbuje szukać tych odpowiedzi młodszych w postaci młodszych siatkarzy. Natomiast ja mam taką małą tezę, że nie do końca jest to potrzebne. Oczywiście w kadrach typu piłka ręczna, piłka nożna, gdzie tych wyników nie ma, trzeba szukać jakichś pomysłów na to, jak zmienić tę kadrę i często właśnie szuka się w młodszych zawodnikach. Jeśli mamy taką kadrę siatkarzy, która już ma za sobą udane sezony i co roku przywozi z wielkich turniejów medale, czy po prostu oznacza swoją obecność właśnie na tego typu rozgrywkach, nie wiem, czy trzeba na siłę szukać młodych zawodników tylko po to, żeby odmłodzić tę kadrę. Może właśnie nasza reprezentacja siatkarska powinna składać się z zawodników doświadczonych, w takim swoim prime time, którzy na przykład mieli bardzo dobry jeden czy dwa sezony klubowe i po prostu tym okresem zasłużyli sobie na grę z orzełkiem na piersi.
3: Powinna się składać z zawodników doświadczonych, ale musimy pamiętać też o tym, że ci zawodnicy doświadczeni w końcu zakończą swoje kariery i wtedy byłby dopiero problem. I wprowadzanie tak młodych zawodników, jak mamy teraz przykładowo Marcel Bakaj, moim zdaniem jest po to, żebyśmy w pewnym momencie nie obudzili się ze sporym problemem, że kilku zawodników w jednym sezonie zakończy karierę.
2: Albo nie pozwoli im na uczestnictwo zdrowie, tak jak w przypadku Mateusza Bieńka, bo wiecie, mówiliśmy przed tym sezonem kadrowym, wow, środek to jest pozycja, którą mamy zabezpieczoną przynajmniej. A tak, nie przyjeżdża na kadrę Norbert Huber, nie przyjeżdża też Mateusz Bieniek. No i teraz oprócz Kuby Kochanowskiego, z pewnych zawodników, których mogliśmy poznać w poprzednich sezonach kadrowych, zostaje Szymon Jakubiszak. A tak patrząc na to, Bartłomiej Lemański wraca do tej kadry po jakimś czasie. No i pozostali to są raczej zawodnicy, którzy mało tych szans dostawali. Więc tutaj trzeba się też zastanowić, no biorąc pod uwagę też problemy zdrowotne kolejnego ze środkowych, czyli Kuby Nowaka, to kołderka robi się krótka. Oczywiście jedyną taką pozycją, na której mamy względny spokój na długi czas, to jest przyjęcie. A poza tym, każda z pozycji mamy powiedzmy takie dwa stałe ogniwa, a poza tym, no długo możemy szukać ewentualnych alternatyw.
1: Ja natomiast chciałem zaznaczyć, oczywiście zgadzam się z wami, że trzeba szukać pewnych rozwiązań właśnie w takich przypadkach, jak wspomniałeś. Natomiast wydaje mi się, że powoływanie młodych zawodników, którzy niekoniecznie umiejętnościami, a tylko i wyłącznie potencjałem zasługują na kadrę, może być lekkim spaleniem dla nich. Widzieliśmy chociażby Bartłomieja Lemańskiego, który za czasów trenera Fefe De Giorgiego dostał powołanie do kadry Polski jako bardzo młody i utalentowany środkowy, a później słuch o nim zaginął, jeśli chodzi o występy w barwach narodowych.
2: No ale z drugiej strony, ile czasu Fefe De Giorgi później zagrzał miejsca w naszej kadrze? To był zupełnie inny typ szkoleniowca i wiadomo, święci teraz triumfy w reprezentacji Włoch, ale ten włoski doświadczony szkoleniowiec nie odnalazł się w naszej kadrze. Wydaje mi się, że poza tym, oprócz tego, że Bartłomiej Lemański dostał wtedy szansę debiutu i szansę gry w naszej kadrze, to oprócz tego, no tam pewne decyzje i sposób, w jaki poprowadził Lemański karierę, zadecydowały na tym, że później w kadrze go nie widzieliśmy. Jeśli chodzi o takich, wiesz, pozostałych graczy, no to wiesz, z drugiej strony wypada nam teraz Paweł Zatorski. Wiadomo, jest Kuba Popiwczak, ale nie daj Boże, coś się Kubie Popiwczakowi stanie i zostajemy z libero, zostajemy bez zawodnika z libero, na libero, który ma jakieś doświadczenie. Gdyby nie fakt, że Nikola Grbić jakiś czas temu właśnie zainwestował w Maksymiliana Granicznego. I tutaj kwestia tej inwestycji, kwestia tego doświadczenia jest bardzo, bardzo ważna na wielu pozycjach, wiesz, tutaj idąc dalej, no.
1: Natomiast rozegranie. Maksymilian Graniczny wydaje mi się, że mimo swojego młodego wieku już ma to doświadczenie siatkarskie, ponieważ od lat występuje, znaczy od lat, od kiedy może tak naprawdę występuje na parkietach Plus Ligi. Niektórzy zawodnicy, no tak jak wspomniałem, no chociażby ci pierwszoligowcy, Marcel Baka, Jakub Przybyłkowicz, czy przepraszam, nie Kiedos, tylko Bartosz Zych. To są zawodnicy, którzy naprawdę nie odcisnęli jeszcze piętna w siatkówce klubowej, a dostają szansę w grze, na grę w reprezentacji.
2: Wiesz, można odbić piłeczkę, że z drugiej strony Kuba Nowak dostał tę szansę i ją dobrze wykorzystał. Tutaj wiadomo, że jest trochę mniejsze pole manewru, bo mamy też sezon Mistrzostw Europy. W zeszłym roku były Mistrzostwa Świata, ale tutaj zawsze jakaś przestrzeń, czy przez kontuzję, czy przez ewentualnie jakieś prywatne decyzje zawodników się znajdzie, więc trzeba budować i trzeba mieć tak naprawdę, moim zdaniem, oprócz tej czternastki, przynajmniej 40 zawodników, którzy będą pod stałym, takim mówiąc kolokwialnie, prądem, którzy w każdej chwili mogą pojawić się na boisku. Widzimy, co się dzieje w reprezentacji Polski piłkarzy. Przez to, że nie mamy właśnie tych doświadczonych zawodników albo zawodników, którzy grają na dobrym poziomie, to mamy problem teraz z wymianą pokoleniową. To, co robi trener Nikola Grbić, uważam, że jest właśnie bezpieczeństwem i takim zabezpieczeniem naszej przyszłości jako kadry, bo nawet jeśli właśnie serbski szkoleniowiec odejdzie po Los Angeles, to jego potencjalny następca, dajmy na to Michał Winiarski, będzie miał już zawodników ogranych i nie będzie musiał zaczynać od zera. Bo to jest samo po prostu nawet odnalezienie się w Spale. Wiadomo, Spała to nie jest jakiś Arłamów czy jakieś miejsce, które naprawdę robi wrażenie, ale to jest samo po prostu bycie w drużynie.
1: Dobrze, Ignacy. Zgadzam się z tobą. Michał, czy chciałbyś powiedzieć coś w tym naszym małym wywodzie? Obrać jeszcze tylko krótkim komentarzem którąś ze stron?
3: Gramy mecze. Środa, czwartek, piątek, niedziela. Musimy sprawdzić wszystkich zawodników tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie połamali się zaraz na początku sezonu reprezentacyjnego, więc moim zdaniem zagrają wszyscy.
2: I wygrywać ja czekam najbardziej na mecz z Japonią, ponieważ wiadomo, że trzeba obserwować naszych zawodników, których zobaczymy niedługo w Bogdance lub Lublin. A oprócz tego jeszcze chciałbym przede wszystkim, tak jak Michał wspomniał, zobaczyć wszystkich zawodników, których trener Nikola Grbić zabrał do Chin. A oprócz tego wiadomo, że trzeba też punktować. I to jest moim zdaniem najlepsze podsumowanie tego, co tutaj przez te 10-12 minut rozmawialiśmy.
1: Ignacy podsumował, Michał przedstawił wam terminarz. Mi pozostało się z państwem pożegnać. To już koniec naszej audycji. Po drugiej stronie siatki razem ze mną był Ignacy Chodowski.
2: Kłaniam się nisko, dobranoc.
1: Michał Krapowicki.
3: Bajajajo.
1: No i ja, Bartłomiej Płoszaj. Zostańcie z Akademickim Radiem Centrum o godzinie 20. Tomek Kowalewicz i polskie nagrania. Także jest na pewno na co czekać. My się z państwem już żegnamy. Dziękuję, dobranoc.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: witajcie, nazywam się Arkadiusz Jakubik. Słuchajcie programu Polskie Nagrania, bo warto słuchać polskiej muzyki. Dlaczego? W moim wypadku, bo tylko wtedy mam szansę, żeby zrozumieć w pełni tekst. Dlatego też kocham polską muzykę i słucham polskich nagrań. Pozdrawiam.
1: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja. Złośliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze. Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie, gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
2: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

0: A na tą ziemię schodzimy dzisiaj razem z Darią ze Śląska, która po bardzo krótkim czasie zaoferowała nam płytę numer 3. Halo, co jest grane? Taki jest jej tytuł. Wiadomo, co jest grane. Daria ze Śląska. Ona dzisiaj jeszcze w polskich nagraniach na pewno się pojawi. Dobry wieczór, Tomek Kowalewicz. Zapraszam jak co poniedziałek do godziny 22 na dwugodzinną porcję polskiej muzyki. Dużo nowości, dużo premier, ale także i historie sprzed lat, do których warto powrócić. Kilka razy będziemy to robić, ale oczywiście początek absolutnie premierowy, tak jak i premierowa jest muzyka Dawida Grzelaka. Pojawił się ten utalentowany wokalista, ale też i kompozytor, muzyk w naszej audycji. Minęło kilka, pewnie długich lat, kiedy postanowiłem powrócić do jego muzyki znowu. Dawid Grzelak, Does It Better, tak nazwał swoją ostatnią płytę, 13-utworową. To taka podróż do czasów, kiedy myśleliśmy, że życie jest trudne, a one trudno okazało się dopiero później, jak staliśmy się dorośli, więc trochę to jest opowieść o tym, jak wyobrażaliśmy sobie to, co nadejdzie, albo jak żyliśmy wtedy, myśląc, że przeżywamy jakieś totalne dramaty, a po latach przyszła refleksja, że wtedy to był właściwie jakiś pikusia. Prawdziwe problemy zaczęły się później. A może nie problemy, po prostu inne życie, a to wcześniejsze było trochę bardziej wyimaginowane i bardziej jakieś takie opisane trudniej. Przepraszam za mój kaszel, ale trochę przeziębiony jestem, więc to się może zdarzyć do godziny 22. Oczywiście zrobię wszystko, żeby tak za często się nie działo. Dawid Grzelak przed wami, Nie opiekuj się mną, a potem jeszcze jeden utwór od Dawida Grzelaka. Tym razem już nagrane z formacją Metro. A jako, że Dawid Grzelak lubi dużo mówić, to każdy z tych numerów będzie opatrzony komentarzem Dawida.
1: Nie opiekuj się mną jest chyba najbardziej self-aware piosenką, którą kiedykolwiek stworzyłem. I powstała ona w momencie, kiedy zorientowałem się, że naprawdę nawet w najtrudniejszych chwilach jestem w stanie sobie z nimi poradzić. Tak jak w zasadzie wszyscy. Okazuje się, że coś jest nie do zrobienia, ale jednak znajdujemy w sobie pokłady jakiejś nadprzyrodzonej wręcz siły, które pozwalają nam przez te najtrudniejsze momenty przejść. I oczywiście jest to cytat, który sparafrazowałem i trochę o 180 stopni wręcz odwróciłem z utworu Zaopiekuj się mną zespołu Rezerwat. I wydaje mi się, że jest to utwór, który jest w stanie dać dużo mocy właśnie w tych trudnych chwilach i tego tak naprawdę wszystkim słuchaczom życzę.

czerni to efekt mojej współpracy z zespołem Metro, a w zasadzie nawet nie współpracy, tylko zaproszenia, które im wysłałem, bo jedyną zasadą było to, że wybierają jeden utwór z mojego debiutanckiego albumu Dawid Grzelak Does It Better i robią z nim co tylko chcą, a ja się w to w ogóle nie wtrącam, więc tym bardziej, kiedy się zgodzili, czekałem z wypiekami na twarzy na to, co dostanę w odpowiedzi, bo zupełnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a dostałem Czerń, czyli nową wersję Once You Go, 13 utworu z albumu, gdzie występuje ze mną w duecie Mikaela Sandel, przez którą to myślę, że ten wybór jest oczywisty, bo Mikaela w jakiś sposób łączy nasze światy, ponieważ jest stylistką chłopaków i odpowiada za ich wizerunek. Zresztą mi też wielokrotnie pomagała odnaleźć swój styl. I myślę, że warto tutaj też przytoczyć, jak ta piosenka w ogóle powstała w oryginale, bo w trakcie jednej przejażdżki windą Mikaela powiedziała mi: chciałabym zostać piosenkarką, a ja potraktowałem to dość zero-jedynkowo i wyciągnąłem telefon, włączyłem dyktafon, powiedziałem jej: no to śpiewaj. I ten wokal, który możemy usłyszeć w oryginale piosenki, to właśnie ten, który nagrałem wtedy dyktafonem w trakcie tej jednej przejażdżki. I tak oto powstała poetycka opowieść o czerni, o modzie, o ponadczasowości czerni. I myślę, że właśnie o to chodziło Mikaeli. I raczej nie szukałbym tutaj innych znaczeń, chociaż kto ją tam wie.

Dawid Grzelak, Czerń, z gościnnym udziałem zespołu Metro. Does It Better, to jest płyta pochodząca, no właśnie, od Dawida Grzelaka. Bardzo ciekawa postać w świecie polskiego show biznesu. Warto się zainteresować tym chłopakiem, bo ma bardzo dużo ciekawych pomysłów i wiele z nich serwuje swoim słuchaczom. Myślę, że Dawid Grzelak jeszcze w polskich nagraniach nie jeden raz się pojawi. Podobnie zespół Metro, niezwykle obiecująca rockowa grupa, która no, z każdym kolejnym, nawet nie rokiem, a miesiącem, coraz odważniej poczynia sobie na polskiej scenie. Pamiętajmy, że są to ludzie, którzy byli nominowani do bestsellerów Empiku w kategorii Odkrycie Roku. Wydaje mi się, że to już duże osiągnięcie i punkt dobrego wyjścia do robienia tak zwanej kariery, zwłaszcza gdy ma się dobre utwory, a nie pamięć, czyli najnowsza propozycja od Metra takim utworem jest. Jest to, jak tłumaczą muzycy, reakcja na życie w cieniu konfliktu i konieczność stawania w obliczu wielkich zmian. Co to znaczy w warstwie muzycznej, za chwilę usłyszycie, a potem jeszcze jeden utwór od Metra, Tak, tak, tak, piosenka, która pojawia Pojawiła się na początku tego roku 2026, więc tym drugim utworem zespół wszedł w 2026 rok. Czekamy na całą płytę, bo wydaje się, że będzie bardzo dobra.

Zespół Metro w polskich nagraniach, nie pamięć, a później tak, tak, tak, 24 minuty po godzinie 20. Zrobiłem taką pauzę i zawieszenie nieprzypadkowo, bo myślałem o formacji Metronomy, a to dlatego, że przecież zaczęliśmy od muzyki Dawida Grzelaka, a tak przeanalizowałem sobie jego inspiracje muzyczne i Dawid Grzelak, który też z zespołem Metro przecież wykonał jedną z piosenek, Dawid Grzelak nie krył swoich fascynacji właśnie formacją Metronomy, tworząc ostatni album, ale co jeszcze chyba ciekawsze, fascynacji płytą Bajmu z 1983 roku. Tak to tajemniczo na początku zabrzmiało, że zacząłem szukać, o jaki 83 rok chodzi. O banalny, o debiut Bajmu, gdzie przecież znalazły się no niesamowite utwory, które dały wielką karierę Bajmowi potem. Józek, nie daruje ci tej nocy, Różowa kula, co mi panie dasz, nie ma wody na pustyni, to wszystko na jednym albumie, właśnie debiutanckim z 1983 roku. Taką inspirację mieć to absolutnie fantastyczna sprawa. Skoro inspiracja Dawida Grzelaka, to i pomysł, żeby zajrzeć do tej płyty w polskich nagraniach. Żaden z tych numerów, które wymieniłem, te doskonale znamy. Mniej być może osłuchał wam się, albo w ogóle się nie osłuchał utwór, który zabrałem ze sobą. Okej, nic nie wiem. Nic nie wiem. Tak się nazywa piosenka, która znalazła się na czwartym miejscu strony A płyty debiutanckiej zatytułowanej po prostu Baj. Posłuchamy sobie, okej? Okay?

Czy dacie radę, że ten numer powstał 43 lata temu? Niesamowite, jak ten czas nam ucieka, jak szybko biegnie. Baim, zespół z historią, pewnie jeszcze ta historia będzie cały czas się upisała, ale debiut fenomenalny. Dobrze czasami powrócić do tego starego, dobrego grania i przypomnieć sobie utwory, które przecież cały czas na tych płytach leżą. Już w wielu rozgłośniach nieprzypominane, bo przecież jak nie były singlami, to też nie trafiły na te playlisty, co jest rzeczą absolutnie zrozumiałą. Dlatego odświeżajmy od czasu do czasu te płyty z lat 80., bo są na nich niezłe perły, jak chociażby utwór OK, nic nie wiem, przypomnę, to jest debiut zespołu Baim. 28 minut pozostaje do godziny 21. Skoro jesteśmy przy tych wypominaniach wieku, to jeszcze jeden artysta, który sam sobie ten wiek wypomniał pod koniec maja. Igo, czyli Igor Walaszek, postanowił jakby w pewien sposób świętować.

najświeższa. I to nie koniec. Utwór sprzed mniej więcej 3 tygodni teraz pojawiają się w polskich nagraniach. Słuchajcie ich, jakbyście chcieli powiedzieć Igo 100 lat i jeszcze dłużej.

To nie koniec, śpiewa Igo. Wcześniej także Stumilowy Las to premierowe utwory od Igo, ale zapowiadające już nieaktualne wydarzenie. 30-31 maja Igo na Wawelu świętował 15. rocznicę swojego artystycznego jestectwa. Czekamy na kolejne utwory. Być może też przyjdą bardzo szybko. 18 minut dzieli nas od godziny 21. To teraz w polskich nagraniach taki fragment audycji, na który czekałem z niecierpliwością. Nie wiem sam dlaczego, ale jakoś zakochałem się w tych utworach, które są mega nieoczywiste i nawet nie wiem, czy pasujące, ale stwierdziłem, że czasami takie nietypowe rzeczy pojawiają się w polskiej muzyce, że szkoda byłoby je przegapić. Niezależnie od tego, jak zostaną ocenione, chociaż wydaje mi się, że dobrze. Za tymi utworami, które za chwilę pojawią się w audycji, stoi niejaki Dobry. Chciałbym wam opowiedzieć o Dobrym więcej, ale nie jestem w stanie tego zrobić, bo tak sobie ten właśnie Dobry wybrał, że nie będzie ujawniał swojej twarzy, po prostu pozostanie Dobrym. Ukrywa swoją tożsamość, jak czytam w takiej zapowiedzi, czy też opisie. Dobry chce skupiać uwagę przede wszystkim na przesłaniu płynącym z jego dzieł. Dobry nie boi się poruszać trudnych tematów, wykorzystuje obraz, rytm i słowo jako narzędzie do pobudzenia refleksji i dyskusji. No okej, opis ciekawy, ale ja na czym innym chciałbym jeszcze się skupić. Otóż za chwilę nawiążemy do słów jakże ważnych w kontekście polskiej piłki i wszystkich, którzy kochają komentarz Dariusza Szpakowskiego. No bo są takie słowa, które przeszły do już pewnego rodzaju do historii komentarza. Argentyno, co ty robisz? Kiedy Argentyna strzelała gola na 2-0 Francji, potem sięgała po Puchar Mistrzów Świata, no to Dariusz Szpakowski, komentując ten mecz, był mega wzruszony i wypowiadał te słowa z taką emocją, że o tym potem mówili wszyscy. No i Dobry, chyba też zafascynowany tą frazą, postanowił sięgnąć po te słowa, sięgnąć po emocje, które towarzyszyły tamtym czasom i napisać numer, który nazywa się, no jakże inaczej, Argentyna.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Polski. Messi, ależ zgranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy,

0: o trudnej miłości do Pałacu Kultury producent Dobry, który no chyba przygotowuje się do wydania debiutanckiej płyty. Kim on jest, dzisiaj nie wiemy, ale wszystko pewnie kiedyś stanie się jasne. Dwa utwory, pierwszy niezwykle wzruszający, Argentyna, nawiązanie do Dariusza Szpakowskiego. Telewizja Polska udostępniła ten komentarz, chyba było warto, zwłaszcza w kontekście zbliżających się Mistrzostw Świata. Być może ten numer będzie częściej pojawiał się w radiach, a może też i Dariusz Szpakowski jakoś odniesie się do tej piosenki. Też byłoby miło. Zostaniemy jeszcze przy Dobrym, bo mówiłem, że ten fragment takich nieoczywistych dźwięków w polskich nagraniach potrwa jeszcze chwilę. Przed nami ostatnia już z utworów, ostatni utwór Dobrego z tych, które wydał w ostatnim czasie. Piosenka zatytułowana Powiedz mi jak. To kolejny, wydaje mi się, bardzo ważny numer, ponieważ jest to numer nawiązujący do zdrowia psychicznego, do rozmowy otwarcie o tym, jak radzimy sobie z problemami psychicznymi. Jest to też próba zatrzymania się na chwilę w świecie takiego nieustannego pędu, tej wirtualnej rzeczywistości, która nas otacza z każdej strony, no i przekleństwa porównywania się ze wszystkimi i ze wszystkim dookoła. To na pewno jest duże wyzwanie, zwłaszcza dla młodych ludzi, no i między innymi o tym Dobry w piosence Powiedz mi jak. Patronat nad tym utworem wzięła między innymi Fundacja Unaweza Martyny Wojciechowskiej i bardzo ten utwór promuje, ale co dla mnie też niezwykle istotne, to znowu taki akcent mojej miłości do pewnych postaci. W tej piosence gościnnie pojawia się Piotr Frączewski. Piotra Frączewskiego, pana Piotra Frączewskiego kocham od lat, zawsze go podziwiałem i mam nadzieję, że będę mógł to robić jak najdłużej. I jako świetnego aktora, ale też jako świetnego narratora, który przecież przez lata w wielu utworach się pojawiał i swoim charakterystycznym głosem no, nadał magii kawałkom tym, które słyszeliśmy. Chyba kiedyś poświęcimy wiele czasu Piotrowi Frączewskiemu w muzyce, ale dzisiaj poświęcimy 4 minuty, a to dlatego, że Piotr Frączewski dzisiaj, dokładnie dzisiaj kończy 80 lat. Panie Piotrze, pewnie są małe szanse, żeby pan akurat słyszał Radio Centrum, ale jak ktoś doniesie, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. 100 lat to za mało, przynajmniej 150, a najlepiej 200. I oczywiście w tej samej formie, jaką pan prezentował przez ostatnie kilkadziesiąt lat na ekranie i w studiach nagraniowych. No to jeszcze jeden numer. Powiedz mi jak od Dobrego.
1: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

Powiedz mi jak, Piotr Franczewski i Dobry, to są piosenki dobre, po prostu dobre i chciałbym otrzymać takich propozycji więcej. Liczę na to, że to nie będzie długie oczekiwanie, a dla pana Piotra Franczewskiego jeszcze raz najlepsze życzenia z okazji 80. urodzin. Skoro tak jubileuszowo się zrobiło, to jeszcze jeden pan, który świętuje, no świętował wczoraj, ale być może jeszcze przedłużyło się na poniedziałek, to Robert Jansson, 61 lat. Co by o nim nie mówić, wybitny kompozytor, który odpowiada za kawał polskiej muzyki rozrywkowej, zwłaszcza lat 90. A ja się uprzyznam, że to takie moje guilty pleasure, bo Various Monks i te jego przeboje z lat 90. to jednak w domu grały. I w niektórych halach też grały, jak wybrałem się na koncert razem z mamą, więc no trudno uciec od takiego przeznaczenia. Ale spokojnie, na dzisiejsze spotkanie wybrałem Jansona nieoczywistego. Wielokrotnie mówi się przy okazji Various Monks, że przecież zanim pojawiła się Anita Lipnicka, czy potem Katarzyna Stankiewicz, to zespół Various Monks był w pewien sposób najpierw zespołem instrumentalnym, a przez chwilę także zespołem, w którym śpiewał Robert Amirian, a to jest facet związany ze światem muzyki progresywnej. Przecież formacja Collage kultowa w naszym kraju to formacja, która budowała się na wokalu Roberta Amiriana. No i do tych czasów chciałbym sięgnąć. Za chwilę Way to Nowhere, piosenka z 90. bodajże trzeciego roku, kiedy jeszcze nikt o Anicie Lipnickiej w Various Monks nie słyszał, więc być może to będzie też dla was odkrycie. Taki Various Monks, który brzmiał zupełnie inaczej, wszedł w innym kierunku i lubował się w zupełnie innych klimatach. No a potem przeskoczymy sobie tylko o 4 lata do filmu Nocne Graffiti i ścieżki dźwiękowej, którą to Robert Jansson napisał. I to też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Po pierwsze, mój ulubiony film, który przez wiele lat w ogóle nie mogłem go zrozumieć, o co w nim chodzi, ale oglądałem, bo była Kowalska, bo był inny Robert, który, Janowski właśnie, Robert Janowski, który się pojawiał, więc oglądałem dla oglądania i dla fanu, potem trochę bardziej zrozumiałem, no i Robert Jansson z muzyką, więc Małe Zaćmienie jako druga propozycja od Janssona. Tutaj Maciek Baltar zaśpiewa, wtedy też jeszcze nie wokalista Dżemu, dopiero za chwilę miał dołączyć. No to wejdźmy w te nieoczywiste klimaty, ale jednocześnie świętując urodziny bardzo oczywistego kompozytora Roberta Janssona. 61 lat wczoraj. Panie Robercie, dla pana też. Wszystkiego najlepszego i 100.

Bardziej niż zwykle gitarowy Robert Johnson, lider zespołu Various Monks, ale też człowiek, który komponuje dla innych artystów lub też komponuje muzykę filmową, jak w przypadku tej piosenki Małe Zaćmienie, Maciek Balcar z filmu Nocne Graffiti, wcześniej Various Monks, ten bardzo, bardzo stary, w ogóle nieznany, z Robertem Amirianem na wokalu. 4 minuty po godzinie 21:00 to zabieram was do świata zespołu Mlecze w tym momencie. Niesamowita jest to kapela i życzę im wszystkiego najlepszego. Jak sami piszą w ich utworach, wiosna spotyka jesień, a granice między popem a rockiem zacierają się w harmonijnym brzmieniu indie bedroom popu. Co to są Mlecze? No absolutnie nie mniszek lekarski, to serdeczny uścisk twojego szefa i buziak w policzek. To proszę przyjmować buziaki i wsłuchać się w te dwa utwory.

Zespół Mlecze w polskich nagraniach. Bardzo lubię ten zespół. Róża to jedna z kompozycji, Tracę czas to druga. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby posłuchać jeszcze więcej tego zespołu, który ma coś uroczego w sobie, coś, co sprawia, że chce się jeszcze i jeszcze i jeszcze. No i zrobimy sobie to jeszcze w kolejnych tygodniach. Teraz w polskich nagraniach powrót po latach. Nie wiem, czy pamiętacie Tomka Bruszewskiego, albo czy kojarzycie w ogóle tę postać. To jest muzyk, który na przełomie wieków, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, występował w zespole Róże Europy. Potem zrobił sobie przerwę, no bo chciał poświęcić czas rodzinie. Po 20 latach powraca z autorskimi piosenkami, których napisał bardzo, bardzo dużo. No i wychodzi na to, że niedługo Tomek Bruszewski zaproponuje nam po wielu, wielu latach solowy materiał. A na tej płycie znajdą się dwie piosenki, które specjalnie dla was dzisiaj zebrałem.

Nowy Świat i Między Nami, czyli dwa utwory pochodzące od dawno już niesłyszanego Tomka Bruszewskiego. Polskie nagrania na antenie Radia Centrum cały czas trwają. Powracamy do początku naszego spotkania. Na początku zaśpiewała nam Daria ze Śląska. Powróćmy do albumu, który od niedawna jest na rynku. To już trzecia płyta tej wokalistki. Płyta zatytułowana bardzo tajemniczo Halo, co jest grane? A zaczniemy słuchanie od piosenki Wariatka, jakże interesującego utworu, który opisuje historię osiedlowego monitoringu, czyli historię ludzi dopytujących się o więcej niż wypadałoby zapytać. Daria ze Śląska.

0: Nie masz sił to płacz, a wcześniej także wariatka, piosenki pochodzące z najnowszego albumu Darii ze Śląska. Trzeba przyznać, że idzie jak burza. Jeszcze niedawno zachwycałem się fenomenalnym debiutem i albumem, który niósł mnóstwo emocji ze sobą. Teraz mówimy już nie o drugiej, ale o trzeciej płycie Darii ze Śląska, znowu przesiąkniętej przeżyciami z przeszłości. Patrząc na ten album, można wyraźnie podzielić go na dwie części. Pierwsza jest dużo bardziej melancholijna i spokojniejsza. Przede wszystkim opisuje samą Darię ze Śląska i jej dorastanie, natomiast w tej drugiej części artystka skupiła się na ludziach i na tym, co ją w tych ludziach złości. Więc jest trochę bardziej dynamicznie. Halo, co jest grane? Tak nazwała swój trzeci krążek. No, co jest grane, tego możemy dowiedzieć się właśnie z tej płyty. Znowu można trochę poprzeżywać emocjonalnie z Darią to, co wydarzyło się w jej przeszłości. Pewnie wiele osób odnajduje w tych tekstach także i swoją rzeczywistość z dzieciństwa. Pojawiają się obrazki, które być może przeżywaliśmy w pewnym etapie swojego życia. Stąd pewnie też sukces Darii, która świetnie opowiada nie tylko swoje życie, ale pewnie przypadkowo też życie innych słuchaczy i słuchaczek. A takie dźwięki i takie piękne melodie i takie też przejmujące słowa na tej płycie się znalazły. Proszę posłuchać.
1: W styczniu noworoczne plany. Chciałeś na siłownię karnet. W lutym wymyśliłam ferię, ty się podporządkowałeś. W marcu pyliły leszczyny,

No to zacznijmy od września. Kupię nam nowy notatnik. Wreszcie będziemy się starać pisać równo.

Halo, co jest grane? Pyta Daria ze Śląska. My trochę jakby za nią odpowiadamy, że przede wszystkim grana jest trzecia już jej solowa płyta, znowu nacechowana bardzo emocjami i przeżyciami z lat już minionych. No a teraz w polskich nagraniach przenosimy się o 30 lat do czasów, kiedy powstawało Radio Centrum, no i do płyt, które tym narodzinom towarzyszyły. Dzisiaj zabrałem ze sobą płytę Rapa Tapa To Ja od zespołu WW.

Rapatapa to ja, utwór tytułowy z pochodzącej z 1995 roku, siódmej już płyty zespołu WW. Trudno uwierzyć, bo jednak cofamy się daleko w czasie, a jednak mówimy o zespole, który już jest mocno doświadczony. Nagrywa od 10 lat i robi to z wielkimi sukcesami. Zresztą to była bardzo trudna płyta dla zespołu WW, bo rok wcześniej ukazał się album Zapłacono, który zebrał fenomenalne recenzje i wszyscy zastanawiali się, czy Rapatapa to ja udźwignie ten ciężar. Czytałem kilka recenzji z tamtego czasu. Niektórzy pisali, że nie udało się przebić fenomenalności Zapłacono, ale jednocześnie zespół dźwignął presję i nagrał album, który jest równy jak poprzedniczka. No to chyba dobra bardzo recenzja. Na pewno oprócz tego, że jest równy, to jest też bardzo trudny, jak to z zespołem WW bywa. Oni lubią eksperymentować i jest to rzecz, która z perspektywy nawet dzisiejszego spojrzenia wiemy jest elementem stałym. I przy Rapatapa to ja też to mocno słychać. Dzisiaj ten album jest bardzo trudno dostępny. Rzadko można go znaleźć na aukcjach internetowych, a jak już jest, to osiąga gigantyczne kwoty. Ta płyta w większym niż dotychczas stopniu inspirowana jest jazzem i etniczną muzyką afrykańską. Natomiast dodam tylko, że była nagrywana w dworku w Janowcu, konkretnie w studiu Wincjusza Chrusta. Sesja trwała niespełna 2 tygodnie, bo jak wtedy podkreślał Wojtek Waglewski, nie lubił długich sesji, gdyż każdy kolejny dzień sprawiał, że zespół coraz bardziej eksperymentował. Więc poszło bardzo szybko, bardzo sprawnie, na efektem płyta, która nie ma takich singli ponadczasowych, ale ma bardzo dobre kompozycje. Jednej słuchaliśmy, to jeszcze jedna przed nami, Bish Bosh.

Rapatapa to ja. Taki tytuł nosiła płyta wydana przez zespół WW dokładnie 30 lat temu. Na finał naszego dzisiejszego spotkania zrobi się Klawo. Właśnie taką nazwę nosi z kolei zespół, który powstał w Gdańsku 5 lat temu. I choć są młodzi stażem, to doświadczeni już bardzo, bardzo mocno, czego dowodem jest płyta, której za chwilę posłuchamy i która powróci jeszcze w czerwcu do polskich nagrań. Płyta wyjątkowa, bo zarejestrowana na Montreal Jazz Festivalu w ubiegłym roku. A to festiwal nie byle jaki, bo nazywany jednym z najważniejszych w świecie jazzu. Festiwal, na którym grali w przeszłości m.in. Miles Davis, Herbie Hancock, David Bowie, Prince czy Radiohead. No i do tej listy dorzucić należy zespół Klawo, który dostał szansę wystąpienia na tej imprezie i przy okazji mógł zaprezentować materiał z wydanego jakiś czas temu albumu Dwa Bobry i Zachód Słońca. To naprawdę świetna muza, zespół nawiązujący swoimi brzmieniami do lat 70., kiedy bardzo modne było łączenie funku, soulów, muzyki fusion, psychodeli i to wszystko właśnie w zespole Klawo słychać. Opowiem o nich więcej w kolejnych tygodniach. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować utwory, które wybrzmiały na tym najważniejszym festiwalu. Trzeba być dumnym z Polaków, bo nieczęsto do takich płyt sięgać możemy. Zespół Klawo, Live at Montreux, rok 2025 to na sam finał. Ja pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrej nocy. Oczywiście zachęcam, abyście zostali z Radiem Centrum po godzinie 22. Przywita was Basia Repeć i jej muzyka Introwertyka. Ja jeszcze zapraszam na jutro na godzinę 8.10. Będzie o zupełnie innych klimatach. Wpadnie do mnie Marek Krakowski, by opowiedzieć o Jarmarku Opolskim, który na swój sposób w tym roku przybierze charakter folkowy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Tomek Kowalewicz. Do usłyszenia.

0: Akademickie Radio Centrum. 98,2 FM.
1: Słuchasz muzyki introwertyka w Akademickim Radio Centrum.

The Cure za niecały miesiąc na festiwalu Open Air. Ciekawe, czy zagrają także i ten utwór. Charlotte Sometimes, tym razem w oryginale na początek muzyki introwertyka w Akademickim Radiu Centrum dziś. Barbara Repeć, dobry wieczór wszystkim, którzy być może dziś przypadkowo zostawili włączone radio po 22 oraz tych z was, którzy już od dawna są sympatykami tej audycji. Klasyczny początek, no bo czasem człowiek tak ma taką potrzebę, by sięgnąć głębiej do archiwum i od razu powiem, że nie jest to po raz ostatni dziś i nie po raz ostatni sięgamy na przygórzone płyty, ale póki co coś zupełnie nowego i mniej znanego. Nazywają się Shadowplay i od razu wiadomo, że musieli czerpać inspirację na nazwę od Joy Division, zwłaszcza, że interesuje ich taka mroczna, postpunkowa brytyjska muzyka lat 80., które jednak nadają własny charakter. To grupa Shadowplay.

I'm not afraid anymore. Utwory Joy Division należą, przynajmniej w mojej opinii, do grupy utworów nieprzerabialnych. W zasadzie jest bardzo mało coverów ich muzyki, które jestem w stanie zaakceptować. Ale ten ma coś w sobie. Rozmawiając z Kubą Gryzem, autorem audycji Sygnał z Garażu, doszliśmy do wniosku, że to chyba to, że zostawili ten bas. A może też dlatego, że to uznani i już legendarni twórcy. Bonner Crama i Thurston Moore już dawno myśleli o współpracy i pewnego dnia, siedząc oczywiście w pełnym słońcu Florydy, zabrali się za pracę nad dość mrocznym coverem, a potem też całą sesją, która ostatecznie stała się albumem They Came Like Swallows z dopiskiem Seven Requiems for the Children of Gaza. Trochę rekwiem, a trochę życzenie świata bez wojen. Myślę, że Joy Division by się pod takim życzeniem podpisali. A skoro już tak wywołuję ich od początku, to może wyjątkowo dziś niech także pojawią się we własnej osobie.

Dawno temu miałam taki rytuał, że w piątkowy wieczór wrzucałam do odtwarzacza Unknown Pleasures lub Closer Joy Division i sprzątałam mieszkanie. Zwykle schodziło do nocy, bo słuchanie tej muzyki zawsze okazywało się bardzo zajmujące. Swoją drogą jestem ciekawa, czy ktoś dziś z poniedziałku wieczorem jest przy radiu, czy ktoś słucha. To może taka wiadomość kontrolna, 515-515-982 to SMS albo Facebook / Muzyka Introwertyka to Facebook. Zapraszam, żeby dać znać, gdzie dziś zastało was i przy czym zastało was Radio Centrum. A my tymczasem nie wychodzimy z archiwum. Znowu historia z życia. Kiedyś często przeglądałam tak zwaną popularną prasę muzyczną, a w niej dość często można było trafić na różne zestawienia w stylu top 10 utworów na Dzień Matki albo na, nie wiem, Dzień Świstaka. Być może nadal te zestawienia gdzieś tam się pojawiają. Moją uwagę najbardziej przykuwały najposępniejsze utwory wszechczasów, choć zwykle oferowały one dość przewidywalne propozycje, takie jak, no nie wiem, Metallica, Nothing Else Matters, albo Deep Purple, Chinese Time, same klasyki. Ale któregoś razu pomiędzy King Crimson i Nine Inch Nails ktoś wrzucił taki utwór i mimo, że rzecz była o najbardziej depresyjnych utworach na Blue Monday, to mimo wszystko trochę się uśmiechnęłam, bo rzadko w takich zestawieniach ktoś stawia na grupę The Chameleons.

Jednak są osoby, które mimo tak późnej poniedziałkowej godziny jeszcze nie śpią i słuchają radia. Słychać nas między innymi w Finlandii, ale też rozlegle w Lublinie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wasz odzew. No i oczywiście, jak zawsze, pozdrawiam i ściskam z daleka. Trudno sobie to wyobrazić, ale ani razu w muzyce Introvertyka nie pojawili się Piano Magic. No skandal. Tutaj oczywiście z jednej z chyba najpiękniejszych płyt w temacie brytyjskiego postpunka z tą charakterystyczną, dojmującą nostalgią. Czy tak ktoś kiedyś powie o grupie Sunken? Póki co można powiedzieć, że są najbardziej obiecującą grupą spółki takiego brytyjskiego dream popu połączonego z jakąś delikatną melancholią, może nawet postpunkową. Gdzieś przeczytałam określenie spooky dream pop, czyli taki trochę upiorny dream pop. Może przez to, że wokal jest jakby echem w opuszczonym korytarzu, tak może się wydawać. Na swoim koncie na razie mają tylko jedną epkę, ale mam nadzieję, że na tym ta przygoda się nie skończy, bo byłoby szkoda, naprawdę szkoda. To grupa Sunken.

Miroslav Anschutz i powrót do płyty Sabbatical z zeszłego roku, jak dla mnie dzieła kompletnego, o czym pewnie już mówiłam. Ale trudno nie wracać do tej muzyki i też nie zdarza się to jakoś bardzo często, żeby nowe albumy tak zachwycały i wciągały. Może to naturalne, że czasem tą większą nostalgią darzy się albumy czy utwory, których słuchało się te kilkanaście lat wcześniej. Sama sobie ostatnio nawet przypomniałam rzeczy, które na przykład prezentowałam dla was w radiu. Przecież nie aż tak dawno temu, raptem 8-10 lat. A już wydają się być jakieś takie lepsze. Albumy takie jak Sabbatical trochę jednak zmieniają tę optykę i chwała im za to. Chciałabym też wspomnieć dzisiaj o zeszłorocznej płycie Loose Talk, którą Brian Ferry popełnił wraz z Emilią Barrett. Płyta jest taka jak tytuł. To zbiór 11 luźnych opowieści, pięknie wplecionych w muzykę. I dziś jedna z nich, opowieść o pewnym kwiaciarzu, ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy uwielbiają utwory z historią.

Gaja Banfi i ponownie jej szumiąca, wyjątkowa płyta Lama Kaja. Niesamowity klimat, mnóstwo emocji zamkniętych w zupełnie nieoczywistej muzyce. Przyznaję, że bardzo lubię wracać do tego krążka, choć trudno wpasować go w audycję. Taką też nie do końca określoną, zawieszoną chyba w jakimś bezczasie muzykę tworzy także grupa And Also The Trees, która już ujawniła się nam na Facebooku Muzyki Introwertyka. Zresztą okładka ich najnowszej płyty zdobi dzisiejszy post. Poza tym, że charakterystyczny styl śpiewania i głos Simona Jonesa zawsze intrygował, to jeszcze godna podziwu jest także niezwykle udana przemiana tego zespołu, który przecież tworzy od lat 80. Wtedy była to raczej chłodna, postpunkowo-alternatywna muzyka. Dziś coś dużo bardziej kameralnego, z jednej strony wciąż bardzo nostalgicznego i trzymającego się z dala od głównego muzycznego nurtu. Z drugiej zaś dużo subtelniejszego, wpadającego bardziej w jakieś takie oniryczne wyprawy do świata, który już nie istnieje albo nigdy nie istniał. Wiem, że już moi koledzy w innych audycjach autorskich sięgali po ostatni album The Devil's Door, ale pomyślałam, że dziś jest taki dobry moment, by go sobie raz jeszcze odświeżyć, być może przypomnieć, a być może usłyszeć po raz pierwszy. And also The Trees.

And Also The Trees, taką poszerzoną paletą, jeśli chodzi o brzmienie. Najwyższa pora na napisy końcowe. Barbara Repeć, dziękuję za dziś, no i zapraszam za tydzień, jeśli oczywiście będziecie mieli na to ochotę. Do końca sezonu pozostały już tylko 3 spotkania, więc może jednak warto. A dziś zostawiam was z takim bardzo udanym coverem utworu, którego w wersji powstało już chyba dziesiątki, jeśli nie setki. Ja sama znam naprawdę dużo. Ta jednak wersja jest cudownie złowroga.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

nie dba, łzy gorzko przelane. Intencje nie napełnią brzucha, a płód nie zniknie sam z siebie na razie.